Niektórzy ludzie lubią bić i biją przy każdej okazji. Są też tacy, co biją, bo kumple patrzą i trzeba bić. Jeszcze ich nie biją, bo tylko to potrafią robić. Są też tacy, co biją, gdy zamiast mózgu mają mięśnie. Niektórzy ludzie biją dlatego, że mają kompleksy, a bicie dodaje im odwagi, bicie daje im wiarę w siebie. Bijący lubią sobie ofiarę, lubią by bicie bardzo sprawnie. Jeszcze inni biją dlatego, że są psychopatami. Niektórzy ludzie lubią bić, aby rozładować swoją złość. Są też tacy, co biją, aby się ich bano. Jeszcze inni biją wtedy, gdy są pijacki, mam okulek. Są też tacy, co muszą być, by bronić się przed biciem, by nie da się uciekać.

Dziękuję.

Przyzwoli.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Schody na El Penon de Guatape, Kolumbia. El Penon de Guatape, nazywany także La Piedra del Penol, to ogromny skalny monolit leżący w miejscowości Guatape na północnym zachodzie Kolumbii. Powstała miliony lat temu skała, ma 220 metrów wysokości. Okolica, w której się znajduje, jest dość wysoko położona, bo ponad 2000 metrów nad poziomem morza. W naturalną szczelinę biegnącą od podstawy skały po jej szczyt zostały wbudowane schody, które z oddali wyglądają jak wstążka, która sznuruje kamień. Pokonanie 659 stopni wymaga sporo wysiłku, który z pewnością zrekompensują widoki rozpościerające się z góry. El Penon de Guatape otaczają bowiem malownicze rozlewiska i pola uprawne. Stojący na wysokości 200 metrów i ważący około 10 milionów ton monolit jest surową wieżą na tle krajobrazu. Chociaż inne otaczające góry mogą być wyższe, uderzające położenie skały wzdłuż brzegów zbiornika i widoki ze szczytu wyróżniają to miejsce. Ponieważ wiele osób chciało wspiąć się na skałę, opracowano plany zbudowania ogromnych schodów na szczyt. Zatopione w rozległej szczelinie, która wystaje z boku, schody wykonane są przez człowieka i są fascynującą mieszanką ludzkiej interwencji i naturalnego piękna, nadając skalę teraz ikoniczny wygląd. Na szczycie zbudowano również trzypiętrową wieżę widokową, zapewniającą zasłużonym wspinaczom 360-stopniowy widok na bujny krajobraz. Odwiedzający muszą uiścić niewielką opłatę za wejście po schodach, która wynosi $5,5.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pierwszego lutego 1954 roku pewni szabrownicy wspinali się na starożytne miejsce Inków na szczycie masywu El Plomo o wysokości 5400 metrów. Jednak w lodowatych górach rabusie nie natknęli się na cenne skarby z przeszłości, ale zwłoki 8-letniego chłopca Inków. Choć dziecko zmarło już około 1500 roku, jego ciało było nadal wyjątkowo dobrze zachowane dzięki mroźnym warunkom pogodowym panującym w górach. Chłopiec nie padł ofiarą wypadku, ale zmarł w ramach świętego rytuału. W starej mitologii Inków góry reprezentowały niezależne bóstwa, którym od czasu do czasu trzeba było składać ofiary. Na rok przed właściwą ceremonią chłopcu podawano specjalne posiłki na przyrost masy ciała. Podczas wyprawy na szczyt góry dziecko było z kolei odurzone alkoholem oraz innymi narkotykami. Chłopiec usiadł następnie w przygotowanej dziurze, którą kapłani zamknęli ciężkim kamieniem i przysypali ziemią. Dziecko ostatecznie zmarło z powodu hipotermii oraz braku tlenu.

0: Lecz choćbym ciemną szedł doliną, przez dolne miasto choćbym kroczył, łzy z moich oczu nie popłyną. Łzy nie popłyną z moich oczu. Lecz choćbym ciemną szedł doliną, przez dolne miasto choćbym kroczył, łzy z moich oczu nie popłyną. Łzy nie popłyną z moich oczu.
1: Grzechocze kość o kość na bruku, deszcz się odbija w każdym oknie. Trudno jest iść nie mocząc butów, ciężko ominąć zimne krople.
0: Brudne chodniki w ramach żule, rzędy kamienic zbite ciasno.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Randy Gardner z San Diego z Kalifornii wytrzymał 11 dni i 24 minuty bez snu. Na dodatek efekt ten uzyskał bez zażywania środków pobudzających. Eksperyment miał miejsce w 1965 roku, a Gardner miał wówczas tylko 17 lat. Wyczyn chłopca, który upamiętniony został w Księdze Rekordów Guinnessa, był częścią szkolnego eksperymentu poświęconemu znaczeniu snu. Oczywiście tak długa deprawacja snu wiązała się z różnymi nieprzyjemnościami. Po czterech dobach Gardner uznał, że jest Polem Lowe, słynnym wówczas amerykańskim futbolistą. Zaburzenie snu prezentowało się w sposób niezwykle plastyczny dla otoczenia, bo chłopiec rozmawiał z wyimaginowanymi postaciami, a nawet pomylił znak drogowy ze znaną sobie osobą. Eksperyment prowadzony był w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy medyczne standardy były dużo mniej restrykcyjne niż teraz. W dzisiejszych czasach na taki eksperyment nikt by prawdopodobnie nie pozwolił. Deprawacja snu jest niebezpieczna, więc bicie rekordów celowego pozbawiania się snu nie powinno być codziennością. Po 11 dniach bez snu Gardner przespał zaledwie kilkanaście godzin i po przebudzeniu sprawiał wrażenie osoby w pełni świadomej i kontaktowej. W ciągu kolejnych kilku dni chłopak powrócił do normalnego trybu spania i nie narzekał na jakiekolwiek problemy związane z cyklem dobowym.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Niesamowita dekada. Wiecie, co łączy kasę fiskalną, recepturę Coca-Coli, automat sprzedający na monety i współczesną wersję roweru? Wszystkie powstały w latach 80. XIX wieku. Václav Smil nazywa ten okres najbardziej płodnym w innowacje okresem w dziejach ludzkości, głównie ze względu na elektryczność i silnik spalinowy. Tutaj najlepiej chyba będzie zacytować książkę, w której autor opisuje dzień mieszkanki dużego amerykańskiego miasta, która rano wypija filiżankę kawy Maxwell House, wprowadzonej do sprzedaży w 86. i zastanawia się nad przyrządzeniem porcji swoich ulubionych naleśników Aunt Jemima, sprzedawanych od 89. Ostatecznie jednak decyduje się zjeść na śniadanie płatki owsiane Quaker Oats, które trafiły na sklepowe półki w 84. Następnie prasuje bluzkę żelazkiem elektrycznym, opatentowanym w 82. używa antyperspirantu wprowadzonego na rynek w 88. ale nie może spakować lunchu, bo skończył się jej zapas torebek z brązowego papieru, którego produkcję skomercjalizowano w latach 80. XIX wieku. Można by jeszcze wspomnieć o drzwiach obrotowych, wielopiętrowym drapaczu chmur, czy powstaniu dziennika Wall Street Journal, a to i tak nie wszystko, co wymyślono w trakcie tej niesamowitej dekady.

This is the symbol of the god, the pet of Satan. They say.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Barszcz Sosnowskiego. Jest to roślina, która jest zarówno intrygująca, jak i niebezpieczna. Została wprowadzona do Europy z Kaukazu jako roślina paszowa i na cele ozdobne, ale okazała się nieoczekiwanie szkodliwa dla człowieka i ekosystemów, w których się rozprzestrzeniła. Charakteryzujący się imponującą wielkością, bo dorasta do 5 metrów, barszcz sosnowskiego posiada duże, szeroko rozpostarte liście i kwiatostan w formie baldachogrona, który na pierwszy rzut oka może wydawać się miły dla oka. To, co czyni tą roślinę niebezpieczną, to furokumaryny zawarte w jej soku. Substancje te na skutek kontaktu z ludzką skórą i pod wpływem promieni UV powodują fotodermazę, czyli poważne oparzenia skóry. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do trwałych uszkodzeń skóry i blizn. Mimo, że nie jest to roślina jadowita w tradycyjnym rozumieniu, barszcz sosnowskiego stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Osoby, które mogą wejść w kontakt z tą rośliną, powinny nosić odpowiednią odzież ochronną, a jej zwalczanie powinno odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami. Ciekawostką jest, że pomimo jej negatywnego wpływu na ludzi i środowisko, barszcz sosnowskiego jest rośliną miododajną, co oznacza, że przyciąga pszczoły, które korzystają z jej nektaru. To jednak nie rekompensuje problemów, jakie ta roślina powoduje. Barszcz sosnowskiego to roślina, która nauczyła nas, jak ważne jest odpowiednie zrozumienie i zarządzanie gatunkami obcymi. Jego obecność w Europie jest przypomnieniem o konieczności ostrożności przy wprowadzaniu nowych gatunków do nieznanych ekosystemów.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Tu Ireneusz Kostka i zapraszam na nowości płytowe. Dziś mam zamiar przedstawić płytę wydaną w styczniu tego roku. Płyta zespołu Buzzcocks. Tak, tak. Płyta zespołu Buzzcocks Attitude Adjustment. Tak się nazywa to dzieło. 8 lat po śmierci Pete'a Shelley'a, Buzzcocks pierwszy i najlepszy brytyjski zespół pop-punkowy wciąż działa, choć nie każdy ich za takich uznaje. Dowcipne, ostre jak brzytwa teksty piosenek Shelley'a i piskliwy, pełen pasji wokal były niezwykle ważną częścią ich najlepszych dokonań, a podczas gdy gitarzysta Steve Diggle napisał wiele dobrych piosenek dla grupy, był on George'em Harrisonem Buzzcocksów, bardzo dobrym autorem piosenek w zespole, który już miał świetną markę i świetnego innego autora. Można było się spodziewać, że zespół brzmiał inaczej na Sonics in the Soul z 22 roku, ich pierwszej płycie długogrającej z Diglem jako wokalistą i jedynym autorem piosenek, a ich drugi album po Shelley'u, Attitude Adjustment, z tego roku podąża za tym przykładem. Czysta energia klasycznego Buzzcocks została nieco wyciszona ze spokojniejszymi tempami i mniej agresywnym tonem. Ta muzyka to dojrzały, żywiołowy pop, melodyjny i dobrze skomponowany, z dużą ilością masywnych gitar, podczas gdy teksty poruszają ludzkie słabości i złożoność relacji, religii, wojska i wolności osobistej. Wszystko jest w porządku, ale brakuje mu ekscytacji z lat świetności Buzzcocks. Głupotą byłoby wyobrażać sobie, że 70-letni Steve Diggle będzie brzmiał tak mocno i energicznie jak w wieku 20 lat, ale w zespole, którego znakiem rozpoznawczym był wściekły, melodyjny atak, bardziej wyważone podejście sprawia, że Attitude Adjustment brzmi jak coś, co nigdy do końca nie dorównuje niebezpieczeństwu i ambicji muzyki, która rozsławiła Buzzcocks. Podobnie jak na Sonics in the Soul, na Attitude Adjustment do Diggle'a w studiu dołącza basista Chris Remington i perkusista Danny Ferrand. Solidna i użyteczna sekcja rytmiczna, która utrzymuje tempo z niemałym stopniem umiejętności i siły, ale nie potrafią zmusić swojego lidera zespołu do mocniejszego uderzenia, lub włożenia więcej ognia w jego występy. Podobnie jak Sonics in the Soul. Brzmi to jak album Steve'a Diggle'a, a nie jak coś od Buzzcocks. Oczywiście Diggle ma pełne prawo nagrywać pod szyldem swojego zespołu, który istnieje od prawie 50 lat i tylko głupiec lub malcontent twierdziłby inaczej. To powiedziawszy, nazywanie grupy Buzzcocks tworzy oczekiwania, których album po prostu nie spełnia. Steve Diggle Group prawdopodobnie nie sprzedałby tylu jednostek co Buzzcocks, ale używanie tej nazwy nie daje do końca jasnego obrazu tego, co ten talentowany wokalista i gitarzysta robi w 2026 roku. No to zerknijmy na tytuły utworów. Queen of the Sin, Games, Seeing Daylight, Poetic Machine Gun, Tears of Golden Girl, Heavy Streets, One of the Universe Part 1, All Gone to War, One of the Universe Part 2, Jesus at the Wheel, Just Dream I Followed, Failing Upright, Uptight, przepraszam, Break That Ball and Chain i na koniec The Greatest of Them All. Grupa The Buzzcocks, płyta zatytułowana Attitude Adjustment, rok 2026. Wysłuchajcie sami i stwierdźcie, co o tym myślicie. Miłych wrażeń.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Charles Cheetah Nick i Leonard Lake. Charles Nick przyjechał z Hongkongu do Ameryki dzięki studenckiej wizie. Pierwszy raz został zauważony przez policję, gdy potrącił kogoś samochodem i uciekł z miejsca zdarzenia. W północnej Kalifornii spotkał Leonarda Lake'a. Nie powinni się spotkać, obaj dokładnie się rozumieli i podzielali chęć stosowania przemocy. Na farmie torturowali i gwałcili liczne ofiary. Ponadto filmowali swoje zbrodnie. Akurat to ostatecznie stało się ich zgubą. Materiały wideo jako niepodważalne dowody wpadły w ręce FBI. Zbrodnia została odkryta w 1985 roku, po tym jak Lake odebrał sobie życie. Policjanci, którzy przeszukali jego rancho, znaleźli tam ludzkie szczątki jego ofiar. Nick został aresztowany w Kanadzie za kradzież w sklepie i przekazany władzom USA po długim procesie ekstradycji. Obecnie przebywa w celi śmierci.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jak bezpieczne jest latanie? W trakcie każdej podróży samolotem znajdziemy przynajmniej jedną osobę, która panicznie boi się latać. Dobra, nie jest to fakt naukowy, ale dobrze pasuje do dalszej historii. Sam kilka razy siedziałem obok osób ciężko znoszących loty. Ale czy jest się czego bać? Najlepiej spojrzeć na statystyki, choć wiem, że nie zawsze to wystarczy, żeby pokonać swoją fobię. Każda katastrofa lotnicza jest długo nagłaśniana przez media. Na przykład w 2014 roku doszło do 4 głośnych katastrof samolotów pasażerskich. 2 z nich dotyczyły samolotów linii Malaysia Airlines. Czy był to wyjątkowo zły rok? SMIL powołuje się na dane firmy Ascent, która zajmuje się monitorowaniem wypadków z udziałem statków powietrznych. W 2014 wskaźniki dotyczące wypadków samolotów pasażerskich były najlepsze w historii. Firma ta jednak nie uwzględniła zestrzelenia samolotu pasażerskiego przez separatystów nad Ukrainą. Jednak nawet biorąc go pod uwagę, wskaźnik wypadków lotniczych w 2014 wzrośnie do 3 na milion lotów, a kolejne lata okazały się pod tym względem jeszcze lepsze. Jak przeczytamy dalej, w 2017 na wszystkich trasach krajowych i międzynarodowych przewieziono ponad 4 miliardy pasażerów. Odnotowano przy tym zaledwie 50 śmiertelnych ofiar wypadków z udziałem samolotów pasażerskich. Dla porównania, w 2019 na drogach w Polsce zginęło prawie 3000 osób, a rannych zostało ponad 35 tysięcy. Dlatego pamiętajcie, by jeździć ostrożniej i rozglądać się na pasach, a w samolocie będziecie raczej w dobrych rękach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Promień śmierci. Ci z Was, którzy znają klasyczną trylogię Gwiezdne Wojny, wiedzą, że w kosmicznej opowieści George'a Lucasa nie ma potężniejszej broni niż gigantyczna Gwiazda Śmierci. Ogromna stacja kosmiczna jest wyposażona w niszczycielski superlaser, który może zmienić nawet całe planety w maleńkie kawałki kosmicznego pyłu. Do dziś ludzie spierają się o to, czy Nikola Tesla pracował nad rozwojem takiego promienia śmierci. Z kontrowersyjnych doniesień wynika, że fizyk był zajęty w ostatnich latach swojej pracy konstrukcją potężnej broni związkami cząstek. Jednak za pomocą tego wynalazku niezrozumiany geniusz nie chciał uzyskać dominacji nad światem, ale raczej za jednym zamachem zakończyć wszystkie wojny na świecie. Mówi się, że Tesla przyjął podejście, zgodnie z którym żaden naród nigdy więcej nie odważyłby się wywołać konfliktu zbrojnego, aby obie strony dysponowały tak potężną bronią masowego rażenia. Jak jednak wiadomo, taka broń promienia śmierci nigdy nie została ukończona. W zasadzie jednak ideę Tesli można przenieść na prawdziwy scenariusz historyczny. Wiedząc, że wróg miał również potężną broń nuklearną, ani Amerykanie, ani Sowieci nie odważyli się wykonać pierwszego niszczycielskiego uderzenia podczas zimnej wojny.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Surinam. Od 1666 roku była to kolonia holenderska. Holandia oferowała kolonialistom perspektywy ogromnego zysku oraz możliwość otrzymania ziemi wraz z niewolnikami, najczęściej przywiezionymi z Afryki. Uprawiano tam głównie trzcinę cukrową, bawełnę czy kawę. Kraj uzyskał niepodległość dopiero w 1975 roku. Pomimo tego, że Surinam liczy obecnie tylko 600 tysięcy mieszkańców, to wydał na świat wielu znanych piłkarzy. Wśród nich można by wymienić Clarence'a Seedorfa, Patricka Kluiverta czy Edgara Davidsa. Głównie grali w holenderskich drużynach. W zeszłym miesiącu w kraju wybuchły antyrządowe protesty. W trakcie szturmu na parlament aresztowano 50 uczestników zamieszek, a 20 osób zostało rannych. Na ulice wyszły tysiące ludzi, protestując przeciwko inflacji. Najpopularniejszą atrakcją Surinamu jest miasto Paramaribo, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To piękne miasto zachowało swój kolonialny charakter z czasów holenderskiej kolonizacji i oferuje wiele zabytków architektonicznych, takich jak na przykład Katedra Świętego Piotra i Pawła czy Synagoga Neve Shalom.

Krawacik, ta koszulka, czekam tylko jak do roboty przyjdziesz. Krawacik i spodnia w kan.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałoby spotkanie hollywoodzkiej gwiazdy z psychofanką? W 2008 roku Robert Pattinson podczas zdjęć do filmu kręconego w Hiszpanii miał stalkerkę. Kobieta całymi tygodniami wystawała dniem i nocą pod jego apartamentem. Młody gwiazdor w pewnym momencie poczuł się tym wyjątkowo znudzony i chciał się jej pozbyć. A że doskwierała mu również samotność, postanowił zabrać fankę na kolację. Podczas wieczornego wyjścia cały czas narzekał na wszystko w swoim życiu, dzięki czemu następnego dnia upierdliwa fanka już nie wróciła pod jego dom. Czyżby przynudzanie mogło być sposobem na męczących wielbicieli?

dlatego, że mnie nie chcesz. Znajdę robotę w telefonii. Znajdę robotę w TVN-ie. Znajdę robotę w bankowości. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Będę dodatkiem do kolorowych pism dla gospodyń domowych. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Wypalę na raz 7 paczek papierosów.

Dlatego, że mnie nie chcesz, znajdę robotę w telefonii, znajdę robotę w bankowości, znajdę robotę w TVN-ie, gdyż wszyscy już tam robią. I zrobię łaskę prezesowi, i zrobię łaskę prezesowej, bo wszyscy to robią. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego. Dlatego, że mnie nie chcesz.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kubozoa. Kubozoy, znane również jako meduzy pudełkowe, należą do najbardziej niebezpiecznych stworzeń wodnych na świecie. Są to bezkręgowce charakteryzujące się kształtem przypominającym sześcian, stąd ich nazwa. Chociaż są one niewielkie, większość gatunków osiąga rozmiar nie większy niż 20 cm, ich jad jest niezwykle potężny i może być bardzo groźny dla człowieka. Meduzy pudełkowe są znane z posiadania jednych z najbardziej potężnych jadowitych komórek, zwanych knidocytami. Te komórki są wyposażone w specjalne struktury zwane nematocystami, które po dotknięciu wystrzeliwują cienkie kolce wypełnione jadem. Jad ten jest na tyle silny, że może spowodować zatrzymanie krążenia, niewydolność serca. Kubozoy są również idealne ze względu na swój rozwinięty system wzrokowy. Posiadają one 24 oczy podzielone na 4 różne typy, co pozwala im na skomplikowane zachowania nawigacyjne. Jednym z najbardziej znanych gatunków meduz pudełkowych jest Chironex flickeri, czyli meduza morska, która jest odpowiedzialna za większość bardzo groźnych ataków na ludzi. Znana jest ze swoich długich, przezroczystych nici, które mogą osiągać nawet 3 metry długości. Mimo potencjalnego zagrożenia, meduzy pudełkowe są fascynującym przedmiotem.
2: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.
3: Peel Sessions. Peel Sessions.
4: And this is the first of those tracks from the specials. It's Too Much, Too Young.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Schulz. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice audiobooki. Warstwa śniegu była tak gruba, że gdyby nie dwie pomalowane na biało, oddalone od

0: siebie o 20 jardów metalowe drabinki i podstawa trampoliny, nie sposób byłoby zgadnąć, że w ogóle znajduje się tam basen. Ojciec miał zamiar wypompować wodę przed zimą, ale najpierw zepsuły się pompy, potem bez przerwy padały deszcze i w końcu, po pierwszych przymrozkach, było już za późno. Tak przynajmniej powiedział, że jest już za późno, ale pracował wówczas jak szalony nad nową serią książek zatytułowaną Okolice Litchfield i niewiele czasu poświęcał domowi. Donosił tylko stale drewno do kominków. Dziewczynki puszczały kamyki po zamarzniętej powierzchni basenu, a raz wysyłały nawet w arktyczną ekspedycję lalkę Elizabeth Shirley Temple. To właśnie po tym, jak Elizabeth zeszła na lód, żeby ratować Shirley, ojciec zabronił im pod groźbą Klapsa podchodzić w zimie blisko basenu. Ale Peggy najwyraźniej naruszyła ten zakaz. Jej szybko znikające ślady prowadziły prosto w stronę basenu, a na jego powierzchni, mniej więcej 2 jardy od najbliższej drabinki, widać było niewyraźne szare zagłębienie, które szybko wypełniał padający śnieg. Elizabeth otworzyła usta w niemym przerażeniu. Zimne płatki śniegu wirowały wokół jej warg i topiły się na języku. — Idź po ojca — szepnęła do siostry. — Co? — zapytała Laura, która wciąż jeszcze nic nie rozumiała. — Idź po ojca, idź po ojca! Laura spojrzała na nią swymi wielkimi, błękitnymi oczyma. Elizabeth zbiegła po schodkach i popędziła przez trawnik, przedzierając się przez wysoki do kolan śnieg. Nie oglądała się nawet, żeby zobaczyć, czy Laura poszła do domu. W krtani paliło ją tak, jakby wróciły wszystkie bóle gardła, które dręczyły ją w dzieciństwie, wszystkie jednocześnie. — Peggy! — wołała. — Peggy! Dotarła do skraju basenu i o mało nie straciła równowagi. Tylko leciutkie załamanie śniegu wskazywało, gdzie znajduje się krawędź. Zatrzymała się, łapiąc kurczowo powietrze. Nie było żadnych wątpliwości. Ślady Peggy prowadziły nieomylnie po zaśnieżonej powierzchni, a potem nagle się urywały. Elizabeth obróciła się, próbując przełknąć ślinę, żeby złagodzić ból w gardle. Laura zniknęła, niedługo więc powinien nadejść ojciec. W powietrzu wisiała martwa cisza. Miała wrażenie, że jest jedyną żywą istotą na całym świecie.
1: Proszę cię, Boże, proszę, Boże, pomóż mi.
0: Powiedziała najcichszym i najcieńszym z szeptów, spoglądając z powrotem na niewyraźne zagłębienie w śniegu. Złapała się poręczy metalowej drabinki i ostrożnie opuściła stopę w dół. Podeszwa jej buta zetknęła się z lodem o wiele niżej, niż się spodziewała. Wzięła głęboki oddech i nie puszczając poręczy przeniosła ciężar na tę nogę. Lód był chyba dość gruby, nie załamał się, ani nie zatrzeszczał. Postawiła na nim drugą stopę i podskoczyła ostrożnie w miejscu. Lód wciąż wydawał się pewny. Spojrzała w stronę domu. Ojciec nadal się nie pojawiał. Musiała odnaleźć Peggy sama, choć wcale tego nie chciała. Była pewna, że Peggy utonęła i bała się, że lód załamie się pod nią i ona także utonie na długo przedtem, zanim zdoła tu dotrzeć ojciec. Ale wiedziała, że musi spróbować. Peggy mogła trzymać się z kraju lodu, schowana pod śniegiem. Jak ona, Elizabeth, będzie się czuła do końca życia, jeśli nie spróbuje jej teraz ratować? Trzymając się kurczowo drabinki, zaczęła nie podnosząc stóp sunąć po powierzchni basenu. Wysoka prawie na 30 centymetrów zaspa sięgała jej do kolan i śnieg sypał się do butów. W końcu puściła poręcz i, ślizgając się, ruszyła w stronę zagłębienia, przy którym urywały się ślady Peggy. Zorientowała się, że nuci pod nosem piosenkę Kubusia Puchatka. Im bardziej pada śnieg, bim-bom, im bardziej pruszy śnieg, bim-bom, tym bardziej sypie śnieg, bim-bom. Przypis autora. A.A. Milne. Chatka Puchatka. Przełożyła Irena Tuwim. Koniec przypisu. Usłyszała trzask pękającego lodu. Dziwny, zgrzytliwy odgłos, jakby ktoś pocierał o siebie 2 kawałki stłuczonego szkła. Dotarła prawie do zagłębienia, ale skoro lód już raz pękł w tym miejscu, mógł łatwo załamać się ponownie. Odsunęła śnieg stopą, a potem przyklękła i zaczęła odgarniać go rękawiczkami. Tuż pod białymi płatkami zobaczyła lodowatą toń, bardziej podobną do szarego pudingu z tapioki niż do wody. Ostrożnie uprzątnęła śnieg wokół całej dziury, która nie miała więcej niż 0,5 metra średnicy.
2: — Lizzie! Elizabeth, zejdź z basenu! Zejdź z basenu!
0: Usłyszała za sobą krzyk ojca. Nawet się nie obejrzała. Zobaczyła, jak coś porusza się tuż pod powierzchnią lodu. Coś bladego i szarawego. Coś, co drgnęło, zanurzyło się głębiej i powoli odwróciło.
2: Lizzie!
0: Wołanie ojca dochodziło teraz z bliższej odległości. W jego głosie brzmiały nutki histerii.
2: Lizzie, nie ruszaj się!
0: Ale ona nadal zgarniała śnieg z powierzchni basenu, szorując lód odzianymi w rękawiczki dłońmi, niczym usiłujący zobaczyć coś przez zaparowaną szybę kierowca rozpędzonego samochodu. Potem pochyliła się i spojrzała w dół. Miała przed sobą okno. Okno, przez które mogła zobaczyć inny świat. Ciemny i przeraźliwie zimny. Okno, przez które widziała swoją utopioną siostrę Peggy. Jej skórę, białą jak mleko. Szeroko otwarte oczy i bladosine wargi. Loki Peggy unosiły się w wodzie i tak samo unosiło się jej futerko z kapturem. Powoli i ospale jak wodorosty albo arktyczne morskie anemony. Najwyraźniej widoczne były jej małe rączki w różowych wełnianych rękawiczkach, splecione razem przy piersi, jakby odmawiała modlitwę. Im bardziej pada śnieg, bim-bom. Ojciec dobiegł do skraju basenu. Elizabeth słyszała go, ale nie odwróciła się. Gdyby się odwróciła, musiałaby go posłuchać.
2: Lizzie!
0: Zawołał.
2: Czy tam jest Peggy? Gdzie jest Peggy?
0: Elizabeth nie wiedziała, co ma odpowiedzieć.
2: Lizzie, kochanie, czy tam jest Peggy?
1: Tak,
0: odpowiedziała. Jej głos tłumiły płatki śniegu.
2: Jezu!
0: Jęknął ojciec. Zszedł do basenu i balansując rękoma, ruszył w jej stronę. Jego okrągłe okulary były zaparowane, a szary rybacki sweter błyszczał od śniegu. Szczupły, dobiegający 40 mężczyzna z brodą, usiłujący ratować tonącą córkę.
2: Gdzie ona jest, Lizzie?
0: Krzyknął.
2: Na litość boską, Lizzie!
0: Pod lodem Peggy uśmiechnęła się i wolno odwróciła. Elizabeth wiedziała ponad wszelką wątpliwość, że jej siostra nie żyje. Poczuła intensywne ukłucie żalu, tak bolesne, że zgięła się prawie w pół. Peggy znajdowała się bardzo blisko, zaledwie kilka cali pod taflą lodu, lecz jednocześnie tak daleko. Dla Peggy czas na zawsze zatrzymał się w miejscu, 5 minut po 3 w piątek, 23 lutego 1940 roku. I nie miał posunąć się dalej. Twarz Peggy znajdowała się dokładnie pod nią. Elizabeth zawahała się i przesunęła palcami po lodzie, a potem pochyliła się i dotknęła go wargami, dokładnie tam, gdzie znajdowały się usta jej siostry. Peggy wpatrywała się w nią bez jednego mrugnięcia. Śnieg padał wokół niej, jakby chciał otulić ją kocem, jakby chciał ją całą zakryć.
2: Lizzie!
0: Ojciec złapał ją za rękę i obrócił. Poczuła, że wywichnął jej ramię.
2: Uciekaj z tego cholernego basenu, Lizzie! Wracaj do domu!
0: Cofnęła się, kiedy ojciec zaczął walić w lód obcasem, ale nie zeszła z powierzchni basenu. Stała tuż za nim, patrząc w bezsilnej udręce, jak kopie dalej lód i nie przestaje krzyczeć.
2: Peggy! Peggy! Wstrzymaj oddech, kochanie! Wstrzymaj oddech! Tatuś jest tutaj!
0: Rozbicie lodu zajęło mu tylko kilka sekund. Złapał córeczkę za mokre futerko i powlókł ją w stronę gęstniejącej wody, tam, gdzie lód załamał się wcześniej. Ciało Peggy zakręciło się i zanurzyło, i jednocześnie rozwarły się złożone jak do modlitwy ręce.
2: Chodź, Peggy, chodź, mój kwiatuszku,
0: szeptał. Zdołał wyciągnąć ją do połowy z wody i położyć na lód.
2: Koce!
0: Ryknął.
2: Niech ktoś da koce!
0: Wziął Peggy w ramiona i ślizgając się, dobrnął jakoś do skraju basenu.
2: O Boże!
0: Jęknął, łapiąc za poręcz drabinki. Ręce Peggy latały bezwładnie w powietrzu, z palców kapały błyszczące krople wody. Twarz miała schowaną w ojcowskim swetrze, jakby nie chciała, żeby ktoś ją oglądał. Nie chciała, bo była martwa. W ich stronę biegła od strony domu w trzepoczącym białym fartuchu mama.
2: Peggy!
0: Krzyczała.
2: Peggy!
0: Elizabeth wdrapała się na górę. Bolało ją nadszarpnięte przez ojca ramię. Ojciec brnął już po śniegu do domu, trzymając Peggy w ramionach. Mama biegła tuż za nim, płacząc i powtarzając bez końca jej imię. Elizabeth płakała również. Przemarznięta, drżąca i zszokowana powlokła się, rozmazując łzy po twarzy z powrotem do domu. Kiedy tam dotarła, ojciec owinął już Peggy w koce i kładł ją na tylnym siedzeniu samochodu. Podjazd wypełniły kłęby spalin, zabarwione piekielnym czerwonym kolorem przez zapalone tylne światła. Z domu wybiegła w zarzuconym na ramiona czarnym zimowym palcie mama Elizabeth. Jej twarz przypominała twarz kogoś obcego, kogoś, kto tylko udaje, że jest ich mamą.
1: Kochanie, musimy zawieźć Peggy do szpitala, a wami zaopiekuje się pani Patryk. Zadzwonimy później,
0: powiedziała. Potem rodzice odjechali, uwożąc ze sobą ich najmłodszą siostrę. Elizabeth stała przez chwilę na podjeździe, patrząc jak śnieg osiada na śladach opon, po czym weszła do domu. Ciepłego domu, w którym zapadła nagła cisza i w którym unosił się zapach świątecznych wypieków. Zamknęła za sobą frontowe drzwi i poszła do garderoby zdjąć buty, skarpetki i przemoczony od śniegu płaszczyk. Po chwili pojawiła się Laura z rozmazanymi po policzkach łzami.
3: Peggy umarła,
0: jęknęła.
3: Powiedziałam, niech ją licho i umarła.
0: Dwie siostry usiadły obok siebie na schodach i płakały tak długo, aż rozbolało je w piersiach. Wciąż nie mogły się uspokoić, nawet kiedy otworzyły się drzwi i weszła pani Patryk z Green Pond Farm, ich najbliższa sąsiadka. Znała dziewczynki od urodzenia. Była to postawna Irlandka o płomiennej cerze, płomiennych włosach i przypominającym staroświecki gwizdek nosie. Zdjęła płaszcz, wzięła dziewczynki w ramiona i uciszała je tak długo, aż w końcu poczuły, że jej zrobiony na drutach sweter zalatuje naftaliną i że jej broszka drapie je po twarzy. Po wielu latach Elizabeth zapisała w swoim dzienniku, że uświadomienie sobie drobnej niewygody jest pierwszym krokiem na drodze do pogodzenia się ze smutkiem i notując to, miała na myśli właśnie sweter pani Patryk i jej broszkę. W nocy, kiedy dziewczynki leżały w łóżku, zadzwonił telefon. Zakradły się w nocnych koszulach na galeryjkę na piętrze i słuchały stojącej w holu pani Patryk. W domu było teraz o wiele chłodniej. Ogień w kominkach wygasł i nie było ojca, który dorzuciłby do nich drzewa. Gdzieś stukały uparcie drzwi.
1: Tak mi przykro, Margaret. Naprawdę mi przykro.
0: Usłyszały głos pani Patryk. Spojrzały na siebie wilgotnymi oczyma, ale nie zapłakały. W tym momencie uprzytomniły sobie, że Peggy opuściła je na zawsze, że Peggy jest teraz aniołem i poczuły się w dziwny sposób osamotnione, ponieważ teraz musiały radzić sobie same.
4: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ciekawostka. Australijska armia przegrała pewnego razu bitwę z ptakami emu. Tak więc podbicie tego kraju nie może być trudniejsze niż wkroczenie do niego pewnym krokiem i zamówienie piwka. Więc pamiętajmy o dwóch rzeczach. Australijskie piwo jest słabe, nie ma co go zamawiać. A Australia to pływająca pustynia pośrodku niczego. Kraj ten znajduje się blisko 11 tysięcy kilometrów od najbliższej jednostki wojskowej, która teoretycznie mogłaby go podbić. I nie mówimy tu o Vanuatu. Japonia to państwo leżące na tyle blisko i na tyle potężne, że mogłoby rozważyć inwazję, ale pozostaje australijskim sojusznikiem od wielu lat. Nawet jeśli już dotrzesz do Australii, to problemy dopiero się zaczną. 98% populacji kraju żyje na wybrzeżu, ale wciąż musisz jeszcze podbić interior, który stanowi 70% powierzchni kraju. A to oznacza, że australijska armia dysponuje tysiącami kilometrów kwadratowych pustyni, gdzie może się chować i bawić w partyzantkę. Podczas II wojny światowej Japonia planowała inwazję na Australię, ale zarzuciła ten zamysł.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Katakumby kapucynów. Jeśli interesuje Was temat przemijania i będziecie na Sycylii, zdecydowanie powinniście odwiedzić katakumby kapucynów w Palermo. W tym wyjątkowym miejscu możecie zobaczyć aż 8 tysięcy ciał. Najstarszy z nich należy do zakonnika, który zmarł w 1599 roku. Jak przeczytamy we wcześniej wspomnianym Atlasie Osobliwości, początkowo to miejsce miało służyć jedynie zakonnikom, ale z upływem czasu korytarze poszerzono, żeby zrobić miejsce dla ważnych świeckich mieszkańców okolicy, którzy płacili za przywilej pochowania w tych podziemiach. Ich zmumifikowane ciała, posegregowane według wieku, płci, zawodu i statusu społecznego, leżą w otwartych trumnach, wiszą na ścianach ciasnych korytarzy oraz cisną się ułożone piętrowo na półkach. Sam miałem okazję odwiedzić to miejsce kilka lat temu i muszę przyznać, że nie jest to miejsce dla osób o słabych nerwach. Jeśli jednak nie przeraża Was widok zmumifikowanych zwłok, to wizyta w katakumbach na pewno pozwoli Wam lepiej oswoić się z tematem przemijania.

suknia nocy ubrana, śpisz. Ty brudna i nieczysta w kokonie ciemnych smug.

zbudowałeś gniazdo.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Ludzki umysł jest przyzwyczajony do trzymania się stabilności. Chcemy, aby wszechświat był przewidywalny i zrozumiały. Jednak im głębiej nauka zagłębia się w mikrokosmos, tym częściej Ziemia pod jej stopami się zapada. Nagle odkrywamy, że pod zasłoną znanych nam pojęć, takich jak cząstki, przestrzeń i czas, kryje się otchłań paradoksów. Kwantowa teoria pola jest jednym z największych intelektualnych przedsięwzięć ludzkości, a jednocześnie symbolem naszej bezradności w obliczu nieskończoności. Twierdzi ona, że wszystko, co nas otacza, nie jest stałymi obiektami materii, ale wibrującymi, pulsującymi polami, falami energii, z których wyłaniają się cząstki. W tym obrazie wszechświat wydaje się zamieniać w ocean, w którym wszystko faluje, zderza się i rozpuszcza. Jednak im dokładniej próbujemy opisać ten ocean, tym częściej równania się psują. Rośnie w nich nieskończoność, szeregi rozbieżne, aksjomaty się załamują. A jednak, paradoksalnie, te zepsute równania dają niezwykle dokładne odpowiedzi w eksperymentach. Czy to nie szalone? Teoria oparta na matematyce okazuje się jedną z najbardziej weryfikowalnych i skutecznych w historii nauki. To jak statek z pęknięciami w kadłubie, który nie tylko utrzymuje się na powierzchni, ale także wygrywa wyścig dookoła świata.

Na tym polega istota wyzwania. Przyznać, że nasza nauka przetrwała dzięki kontrolowanej iluzji. Żyjemy w świecie, w którym kłamstwa mogą być przydatne, jeśli są wystarczająco piękne i skuteczne. To jest główny paradoks. Aby przetrwać w szalonym wszechświecie, jesteśmy zmuszeni okłamywać samych siebie w elegancki, konsekwentny i świadomy sposób. Tworzymy spójne teorie, wiedząc, że mogą one być tylko tymczasowymi mirażami. Ale bez tych miraży utonęlibyśmy w chaosie niepewności. Aby zrozumieć, dlaczego kwantowa teoria pola nie jest tylko gałęzią fizyki, ale całą filozofią istnienia, musimy odrzucić nasze zwyczajowe wyobrażenia o materii. W końcu teoria ta nie dotyczy atomów ani cząstek w zwykłym sensie. Jest to próba spojrzenia na fundamentalną strukturę rzeczywistości, w której wszystko wokół nas jest ciągłym polem, żyjącym własnym życiem. Wyobraź sobie wszechświat jako ocean bez początku i końca, tylko fale i wiry. Każda cząstka, czy to elektron, foton, czy kwark, nie jest niezależnym obiektem, ale maleńkim błyskiem na powierzchni tego samego oceanu. Pojawia się, porusza się i znika. A wszystko to nie dzieje się gdzieś w przestrzeni, ale w samym polu, które jest wszechobecne. Nie jest to więc narzędzie opisowe, ale podstawa istnienia. Pomysł był rewolucyjny. XIX-wieczna fizyka klasyczna głosiła: świat składa się z ciał, atomów i sił oddziałujących na odległość. Jednak XX wiek przyniósł chaos, mechanikę kwantową i teorię względności, które pokazały, że przestrzeń i czas nie są absolutne, cząstki nie są punktami, ale bytami probabilistycznymi, a energia może zostać ponownie przekształcona w materię. Wtedy pojawiła się kwantowa teoria pola. W ramach gigantycznej syntezy tych dwóch kierunków, jej twórcy, w tym Dirac, Feynman, Schwinger i Tomonaga, zaproponowali radykalną koncepcję. Jeśli chcemy połączyć mikrokosmos z symetrią relatywistyczną, musimy porzucić ideę cząstek jako znanych nam bytów. Wszystko, co istnieje, to pola, które oscylują i oddziałują na siebie, a cząstki są jedynie kwantami tych oscylacji. Ta koncepcja zmieniła wszystko. Pole elektromagnetyczne stało się podstawą fotonów. Pole Higgsa stało się źródłem mas cząstek elementarnych. Pola kwantowe, kwarki i gluony stworzyły chromodynamikę, język, w którym zapisana jest fizyka oddziaływań silnych. Nawet próżnia przestała być niczym. Teraz jest to kipiąca otchłań cząstek wirtualnych, nieustannie pojawiających się i znikających. W tym sensie kwantowa teoria pola jest teorią nie rzeczy, ale oddziaływań, nie obiektów, ale procesów. Zmieniła ona samo rozumienie istnienia. Rzeczywistość zaczęła być postrzegana nie jako zbiór elementów, ale jako niekończąca się symfonia energii, w której każda nuta rodzi się z innej. Wszystko jest połączone ze wszystkim. Każdy elektron odczuwa wibracje otaczającego go pola. Nawet pustka nie jest ciszą, ale niewidzialnym dźwiękiem kosmosu. Jeśli twój umysł zmaga się z tą zmianą, nie jesteś sam. Kliknij przycisk „Lubię to” i zasubskrybuj. To rodzaj podstawowej wiedzy, która zmienia sposób postrzegania wszystkiego. Jednak za tym pięknem kryje się oszałamiająca złożoność. W ramach tej teorii wszystko nieustannie oddziałuje na wszystko inne, a każda próba odizolowania cząstki od reszty świata powoduje lawinę korekt. Aby obliczyć na przykład siłę oddziaływania między dwoma elektronami, należy wziąć pod uwagę niezliczone procesy wirtualne, drobne fluktuacje i wymiany kwantowe. A wszystko to w przestrzeni, która dosłownie wrze. Dlatego teoria pola jest często porównywana do żywego organizmu. Nie daje ona ostatecznych odpowiedzi. Oddycha, zmienia się, opiera się uproszczeniom. Feynman powiedział kiedyś, że nikt tak naprawdę jej nie rozumie, ale wszyscy wiedzą, jak ją stosować. To nie jest żart, to przyznanie się do porażki. Teoria jest zbyt głęboka, aby zmieścić się w intuicji. Działa, ale nie wyjaśnia, dlaczego działa. Jest jak lustro, które nie odbija samego świata, ale naszą interakcję z nim. Kwantowa teoria pola stała się kamieniem węgielnym całej współczesnej fizyki. Jest podstawą standardowego modelu cząstek elementarnych, który przewidział bozon Higgsa, elektrosłabe zjednoczenie kwarków i leptonów. Bez niej nie byłoby CERN-u, nie byłoby przewidywań dotyczących anihilacji, tworzenia cząstek i całej współczesnej fizyki oddziaływań. A jednak nie jest to ostateczna prawda, ale kolosalna tymczasowa podpora,
na której opiera się tworzenie nauki. Z jednej strony mamy elegancję, niemal poetyckie piękno struktur matematycznych, z drugiej zaś ukrytą szczelinę w fundamentach. Istnieje poczucie, że za tym wszystkim musi kryć się coś więcej, a my widzimy tylko cień. Wszystko, co wydaje się uporządkowane i logiczne w kwantowej teorii pola, załamuje się, gdy dochodzi do szczegółów. Pod błyszczącą powłoką eleganckich wzorów kryje się prawdziwa burza, morze nieskończoności, które wybucha wszędzie. Wystarczy spróbować coś obliczyć. Ten chaos nie jest efektem ubocznym niedbałości, ale fundamentalną cechą samej teorii. Kiedy fizycy po raz pierwszy zaczęli stosować kwantową teorię pola, napotkali potworny problem. Wiele obliczeń po prostu nie miało sensu. Spróbuj na przykład obliczyć, jak zachowuje się elektron w swoim własnym polu elektromagnetycznym, a natychmiast natrafisz na nieskończoną energię. Albo spróbuj przewidzieć, jak dwa elektrony wymieniają fotony. Całki natychmiast osiągają nieskończoność. Wszystko się rozpada. Był to koszmar dla nauki. W końcu, jeśli teoria daje nieskończony wynik, to w zasadzie nic nie przewiduje. Nieskończoność jest jak sygnał błędu we wszechświecie. Ale ludzie są uparci. Zamiast przyznać się do porażki, fizycy wymyślili coś genialnie prostego, a jednocześnie niemal magicznego – renormalizację. Słowo to brzmi sucho, ale kryje się za nim akt intelektualnego zbawienia. Istotą tej metody nie jest walka z nieskończonością, ale wbudowanie jej w teorię tak, aby nie przeszkadzała. Wyobraź sobie dom z pękniętymi fundamentami. Nie można go przebudować, ale można wypełnić pęknięcia zaprawą i wyregulować podpory, aby konstrukcja znów wyglądała na solidną. Dokładnie to zrobili fizycy. Wprowadzili specjalne terminy przeciwstawne, sztuczne poprawki, które odcinają nieskończone fragmenty zrównań. Parametry masy, ładunku i energii zostały na nowo zdefiniowane, tak jakbyśmy mierzyli je nie na papierze, ale w prawdziwym eksperymencie. I nagle, cud nad cudami, obliczenia zaczęły dawać skończone wyniki, które zadziwiająco dobrze pokrywały się z obserwacjami. Elektrodynamika kwantowa stała się klasycznym przykładem. Teoria oddziaływania światła i materii po renormalizacji stała się najdokładniejszą teorią fizyczną, jaką kiedykolwiek stworzył człowiek. Różnica między przewidywaniem a pomiarem momentu magnetycznego elektronu wynosi mniej niż 1 miliardową część. Niesamowite. Ale ten sukces miał pewien problem. W końcu renormalizacja nie jest lekarstwem na chorobę, ale umiejętnym maskowaniem objawów. Nie wyeliminowaliśmy nieskończoności. Nauczyliśmy się udawać, że one nie istnieją. Nie pokonaliśmy chaosu. Nauczyliśmy się przepisywać równania tak, aby chaos znikał w obliczeniach. Jak napisał Feynman, renormalizacja jest wspaniałą techniką, ale jeśli się nad tym zastanowić, jest w niej coś wstydliwego. I rzeczywiście, za zewnętrzną precyzją kryje się filozoficzny dyskomfort. Dlaczego w ogóle jesteśmy zmuszeni odrzucać nieskończoności? Być może sama natura nie zgadza się na opisywanie jej jako pola ciągłego. Być może przestrzeń nie jest nieskończenie podzielna, a my po prostu rzutujemy na nią nasze pragnienie dostrzegania porządku tam, gdzie go nie ma. Współcześni fizycy często mówią, renormalizacja nie jest fikcją, ale odzwierciedleniem faktu, że każda teoria ma ograniczenia stosowania. Po prostu mówimy, powyżej tego poziomu energii nasz model nie działa, a wszystko, co wykracza poza niego, nie leży w zakresie naszych kompetencji. Niemniej jednak, bez renormalizacji nie byłoby ani modelu standardowego, ani zrozumienia sił natury. Renormalizacja stała się kompromisem między ideałem a rzeczywistością, między prawdą a wygodą. Jest to piękne kłamstwo wyniesione do rangi zbawczego dogmatu. Ironią losu jest to, że właśnie to fałszywe rozwiązanie zapewniło triumf fizyce XX wieku. Zbudowaliśmy imperia wiedzy na kulach renormalizacji, a teraz boimy się nawet pomyśleć, że prawdziwa fizyka leży poza nimi. Być może pewnego dnia pojawi się teoria, w której nieskończoności znikną naturalnie, bez żadnych sztuczek. Ale na razie nasz wszechświat jest matematyczną burzą, w której ludzie nauczyli się przetrwać, udając, że huragan to tylko wiatr. To tutaj zaczyna się prawdziwy dramat nauki, gdzie matematyczna elegancja zderza się z fizyczną rzeczywistością. Paradoksalnie, kwantowa teoria pola opiera się na kilku założeniach, które sami jej twórcy nazwali wygodnymi kłamstwami. Richard Feynman, jeden z architektów tej teorii, powiedział bez ogródek:
Po prostu odrzucamy nieskończoności i otrzymujemy prawidłową odpowiedź. Brzmi to prawie jak wyznanie herezji, ale działa. Ponownie renormalizacja, matematyczne uporządkowanie, o którym mówiliśmy wcześniej, stała się nie tylko narzędziem, ale fundamentem całej epoki. Kiedy fizycy zauważyli, że obliczenia bez niej dawały nieskończone masy i ładunki, teoria dosłownie się załamała. Wtedy naukowcy zdecydowali, że nawet jeśli nie jest idealna, to jeśli wynik zgadza się z eksperymentem, metoda jest akceptowalna. W ten sposób powstał swego rodzaju aksjomat praktyczności. Prawda jest drugorzędna. Najważniejsze jest to, że model daje liczby. Jednak z czasem przerodziło się to w kult. Renormalizacja wprowadzona jako środek tymczasowy stała się dogmatem, tak jakby sama natura była zobowiązana do przestrzegania naszych równań. Fizycy, zaślepieni dokładnością przewidywań teorii pola, które są naprawdę fenomenalne, z dokładnością 10 do potęgi 12 w eksperymentach dotyczących momentu magnetycznego elektronu, zaczęli akceptować wygodne sztuczki matematyczne jako rzeczywistość fizyczną. Jednak pod maską nadal istnieją te same sztuczne cięcia, obcięte nieskończoności, renormalizowane wielkości. Krótko mówiąc, wirtualna gra liczbowa, która nie ma bezpośredniego fizycznego odpowiednika. Niektórzy badacze nazywają to już syndromem formalnego wszechświata, kiedy teoria jest tak elegancka i samowystarczalna, że nie potrzebuje już prawdziwego świata. To tak, jakbyśmy nie żyli w przestrzeni, ale w matematycznym symulatorze, gdzie zasady nie są ustalane przez naturę, ale przez osobę uzbrojoną w całki. Rodzi to niepokojące pytanie. Jeśli podstawą teorii jest kompromis między prawdą a wygodą, to czy budujemy całą strukturę współczesnej fizyki na ruchomych piaskach logicznych sztuczek? Sam Feynman przyznał kiedyś: myślę, że nikt tak naprawdę nie rozumie mechaniki kwantowej. Być może to przyznanie dotyczy również teorii pola. Działa, ale nie wyjaśnia, dlaczego działa. Nauczyliśmy się okiełznać nieskończoność, ale być może po prostu nauczyliśmy się pięknie, zręcznie i z dokładnością do 12 miejsc po przecinku oszukiwać samych siebie. A co jeśli kwantowa teoria pola nie jest szczytem, a jedynie tymczasową stacją na drodze do głębszej rzeczywistości? W końcu cała jej moc, całe jej matematyczne piękno nie neguje faktu, że jest to przybliżenie, kompromis między chaosem nieskończoności a uporządkowanym światem form. Zostańcie ze mną. Bunt przeciwko tym fundamentom sprawia, że fizyka staje się jeszcze bardziej interesująca. Zapiszcie się, aby nie przegapić alternatywnych rozwiązań. Od dziesięcioleci w laboratoriach i instytutach teoretycznych narasta bunt, cichy, intelektualny, ale coraz bardziej pewny siebie. Jednym z najbardziej radykalnych wyzwań dla teorii pola jest pętlowa grawitacja kwantowa. Teoria ta, niczym skalpel, przecina samą koncepcję ciągłej przestrzeni. Twierdzi ona, że przestrzeń i czas nie są gładką tkaniną, jak się powszechnie uważa, ale siatką składającą się z maleńkich węzłów kwantowych, mniejszych niż długość Plancka. Tam, gdzie teoria pola widzi ciągłe pole, teoria pętli widzi ziarnistość, tak jakby sam wszechświat był zszyty z maleńkich kostek egzystencji. Jeśli to prawda, to znana koncepcja pola jest tylko iluzją na dużą skalę, jak mgła ukrywająca dyskretną strukturę rzeczywistości. Inną potężną alternatywą jest teoria strun. Jej zwolennicy twierdzą, że cząstki elementarne nie są punktami, ale mikroskopijnymi strunami wibrującymi w przestrzeni wielowymiarowej. Każda cząstka jest po prostu inną nutą w jednej kosmicznej melodii. I chociaż teoria strun nie została jeszcze bezpośrednio potwierdzona eksperymentalnie, oferuje ona niezwykle spójny obraz. Ujednolica siły natury, eliminuje nieskończoności i opisuje wszechświat jako jedną całość. W niej teoria pola pojawia się nie jako prawda, ale jako przybliżenie, zgrubna projekcja głębszej rzeczywistości. Pojawiły się nawet bardziej śmiałe idee. Na przykład teoria grawitacji emergentnej Erika Verlinda, która traktuje grawitację nie jako siłę, ale jako statystyczny efekt interakcji informacji, lub koncepcja kwantowych automatów komórkowych, w której przestrzeń i prawa fizyki wynikają z reguł obliczeniowych. To tak jakby rzeczywistość była gigantycznym komputerem kwantowym. Podejścia te brzmią fantastycznie, ale mają jedną wspólną cechę. Próbę uwolnienia się od potęgi pól jako jedynego języka natury.
Najciekawsze jest jednak to, że nawet ci buntownicy są zmuszeni do używania języka teorii pola do obliczeń i weryfikacji. To tak, jakby próbowali zburzyć mur, stojąc na nim. Absurd. A jednak już teraz widać, że pojawiły się pęknięcia. Teoretycy i eksperymentatorzy zaczęli szukać sposobów, aby bezpośrednio zobaczyć strukturę przestrzeni poprzez fluktuacje próżni, szum, fale grawitacyjne lub korelacje kwantowe w nadprzewodnikach. Być może gdzieś tam, poza naszymi równaniami, rodzi się nowa fizyka, która nie potrzebuje wygodnych założeń, ale opisuje wszechświat takim, jakim jest naprawdę. Jeśli kwantowa teoria pola jest pięknym kłamstwem, to być może właśnie to kłamstwo zainspiruje ludzkość do odkrycia prawdy. Historia nauki zna wiele przypadków, kiedy doprowadzony do perfekcji model stał się trampoliną do rewolucji. W tym miejscu kwantowa teoria pola traci swój nieskazitelny blask. Za zewnętrznym pięknem wzorów i uderzającą dokładnością przewidywań kryje się fundamentalna rysa. Logiczna, matematyczna, a w niektórych miejscach nawet filozoficzna. To tak, jakby sama teoria była zbudowana na kruchych fundamentach. Pierwszą osobą, która o tym wspomniała, był holenderski fizyk Rudolf Haak. W połowie XX wieku udowodnił on to, co obecnie znane jest jako twierdzenie Haaka. Stwierdza ono, że w ramach ściśle zdefiniowanej kwantowej teorii pola nie da się pogodzić opisu cząstek swobodnych z opisem cząstek oddziałujących. Innymi słowy, sama idea, że oddziaływanie można włączać i wyłączać, jest matematyczną iluzją. Cały system się załamuje. Jeśli istnieje oddziaływanie, pojęcie cząstki traci sens. A jednak właśnie na tym opiera się cały model standardowy. Odkrycie to wywołało prawdziwy szok. Okazało się, że fundament, na którym opierały się dziesiątki lat obliczeń i eksperymentów, był wewnętrznie sprzeczny. I chociaż fizycy szybko nauczyli się obchodzić ten problem, stosując takie sztuczki jak renormalizacja i korekty próżni, fakt pozostał faktem. Teoria opisująca cały mikrokosmos nie ma rygorystycznego uzasadnienia matematycznego. W istocie jest to arcydzieło inżynierii obliczeniowej, a nie czystej logiki. Inni matematycy, tacy jak Wigner, Dyson i Whiteman, próbowali skonstruować rygorystyczne aksjomaty teorii pola, ale napotkali trudności nie do pokonania. Nawet program Whitemana, którego celem jest sformalizowanie pól jako operatorów w przestrzeni Hilberta, okazał się niekompletny. W rzeczywistości nie ma jednego precyzyjnie rozwiązanego modelu czterowymiarowego, który spełniałby wszystkie warunki. Co więcej, problem niespójności nie jest tylko techniczny, ale także filozoficzny. Jeśli teoria wymaga nieskończonej liczby poprawek, aby opisać ostateczny wynik, czy oznacza to, że nie odzwierciedla ona dokładnie natury rzeczywistości? Niektórzy fizycy porównują tę sytuację do malarstwa. Obraz jest oszałamiająco piękny, ale jeśli przyjrzeć się mu bliżej, pociągnięcia pędzla nie tworzą spójnego obrazu. To samo dotyczy teorii pola. Z daleka jest ona genialna, ale kiedy próbuje się ją zbadać pod matematycznym mikroskopem, wszystko staje się zamazane. I nie jest to sprawa błaha. W końcu, jeśli fizyka opiera się na teorii, która narusza własne zasady spójności, to czy nie nadszedł czas, aby zastanowić się, czy nie popełniliśmy błędu w samej logice opisywania natury? Nowoczesne podejścia, od efektywnej teorii pola po algebraiczną teorię pola, próbują obejść te paradoksy, ale istota pozostaje ta sama. Żadne z nich nie jest w stanie wyeliminować wewnętrznej niekompletności. Teoria działa znakomicie w praktyce, ale jako fundamentalny obraz świata jest chwiejna. Być może jest to największy paradoks fizyki XX wieku. Teoria oparta na wewnętrznej niespójności matematycznej pozostaje najdokładniejszą ze wszystkich kiedykolwiek stworzonych przez człowieka. To tak, jakby symfonia napisana w niewłaściwej tonacji nadal brzmiała idealnie, ale tylko do momentu, gdy ktoś zacząłby sprawdzać nuty.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Dowdżyrt i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół The Smiths. Współgranie mroku i światła, kąśliwych tekstów Morrisseya i jasnych gitar Mare sprawiło, że zespół przetrwał przez kolejne pokolenia brytyjskich muzyków indie, mówi Connie Constance. 28-letnia muzyk z Watford uważa The Smiths za jeden ze swoich największych punktów odniesienia, jeśli chodzi o brzmienie gitary, obok The Clash. Brzmienie ma całą negatywność, którą moim zdaniem Brytyjczycy po prostu mają naturalnie, mówi. Ma tę chropowatość, nie przeszkadza mi to, narzekanie, a jednocześnie piękną warstwę na wierzchu, która sprawia, że wszystko wydaje się być w porządku. Chociaż Constance po raz pierwszy zetknęła się z The Smiths jako dziecko, dopiero później zdała sobie sprawę, jaki wpływ wywarli na wszystkie inne zespoły, których słuchała dorastając. Słuchałam ich wcześniejszych utworów i myślałam sobie od tego momentu: o mój Boże, ten dźwięk jest tak wpleciony w cały brytyjski indie rock. Burmistrz Greater Manchester Andy Burnham, wieloletni fan The Smiths, wspomina, że zespół pojawił się w czasie, gdy północno-zachodnia Anglia była prawdopodobnie w najgorszym momencie w niedawnej historii. Wydawało mi się, że powtarzającym się motywem w tekstach Morrisseya jest to, że można aspirować do czegoś więcej. Nie trzeba być pociągniętym w dół przez swoją sytuację lub okoliczności. W oczach Burnhama zespół nadał regionowi rzadkie poczucie prestiżu. Kiedy poszedłem na uniwersytet, ludzie pytali: widziałeś The Smiths? I myślałem: okej, mam coś, czego chcesz, co było ważne pod względem budowania poczucia pewności siebie i ambicji. Richard King, autor książki How Soon Is Now, The Mavericks and Mad Men WHO Made Independent Music 1975-2005, mówi, że Smithowie stworzyli wzajemną wymianę myśli z fanami, która wydawała się świeża. Morrissey nie był nastolatkiem, ale zdawał się wiedzieć, jak wyrazić skrajności okresu dojrzewania, a było bardzo mało osób, które to potrafiły, mówi. W każdym wydaniu było poczucie hojności i wartości, okładki ze zdjęciami, używany ton, strony B, wszystko, co robili, miało tę wartość, której nie można znaleźć nigdzie indziej, i wydawało się, że pochodziło to bezpośrednio od zespołu. Oznaczało to, że emocjonalne zaangażowanie, które włożyłeś jako nastolatek w piosenki i ich znaczenie, czułeś, że ta inwestycja została zwrócona przez zespół w ich kontroli jakości i wyglądzie. Dzisiaj zapraszam do posłuchania płyty z roku 1984 The Smiths. Oto utwory składające się na album: Reel Around the Fountain, You've Got Everything Now, Miss Rebel Lie, Pretty Girls Make Graves, The Hand That Rocks the Cradle, Still Ill, Hand in Glove, What Difference Does It Make, I Don't Owe You Anything, i na koniec Suffer Little Children. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia. Mówił Krzysztof Dowdżyrt.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kolejowy zabójca Angel Resendiz. W ciągu kilku lat popełnił co najmniej 9 morderstw, siejąc postrach wśród mieszkańców Ameryki i Meksyku. Swój pseudonim zawdzięcza korzystaniu z północnoamerykańskiego systemu kolejowego. Pociągami dojeżdżał do miejsc, gdzie znajdował pracę i ofiary. Resendiz zyskał rozgłos przede wszystkim dzięki brutalności zbrodni. Jeszcze przed swoim pierwszym morderstwem siedział w więzieniu za pobicie starszej osoby. Zabił też kobietę żelazkiem i śmiertelnie pobił inne osoby. Niektóre z ofiar wykorzystywał seksualnie przed i po zabójstwie. Resendiz został ostatecznie zatrzymany w 1999 roku dzięki własnej rodzinie. Jego siostra przekonała go do przyznania się. Resendiz został aresztowany i skazany na śmierć za swoje czyny.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam w programie z archiwum 4AD. Dziś mam zamiar przedstawić płytę artysty o imieniu Frank Black, a płyta nazywa się Frank Black. To debiutancki album tego amerykańskiego muzyka rockowego. Został nagrany w 1992 roku i wydany 8 marca 1993 roku nakładem oczywiście 4AD, a także Elektra Records. Wszystko to nastąpiło po rozpadzie zespołu Franka Blacka, zespołu, który się nazywa Pixies. Album jest w stylu zbliżonym zarówno muzycznie, jak i tekstowo do ostatniego albumu Pixies przed rozpadem w 1993 roku, Trompe Le Monde. Frank Black charakteryzuje się skupieniem na UFO i science fiction. Dwa single z albumu Los Angeles i Hang On To Your Ego zostały wydane w 1993 roku. Oba znalazły się w pierwszej dziesiątce listy przebojów Modern Rock Tracks magazynu Billboard. Utwór I Heard Ramona Sing można usłyszeć w filmie Scott Pilgrim kontra Świat z 2010 roku oraz jego ścieżce dźwiękowej. Podczas nagrywania albumu Pixies z 1991 roku Trompe Le Monde Black, znany wówczas jako Black Francis, rozmawiał z producentem albumu Gillem Nortonem o ewentualnym solowym projekcie. Powiedział Nortonowi, że chciałby nagrywać ponownie, mimo że nie ma nowego materiału. W rezultacie obaj zdecydowali się na album z coverami. Jednak kiedy Francis ponownie odwiedził studio nagraniowe w 1992 roku, miał już mnóstwo utworów i muzycznych skrawków. Współpracował z Ericiem Drew Feldmanem z Pierre Boo, aby nagrać nowy materiał. Zaczęli od ograniczenia liczby coverów do jednego utworu Beach Boysów Hang On To Your Ego. Feldman został producentem albumu i grał na klawiszach i gitarze basowej w kilku utworach, a były gitarzysta Pixies Joey Santiago grał na gitarze prowadzącej. Francis nagrał album w czasie przerwy i rozpadu Pixies pod koniec 1992 roku i na początku 1993. Następnie przyjął pseudonim sceniczny Frank Black, odwracając swoją starą osobowość Black Francis i wydał to wszystko i pod tytułem Frank Black w marcu 1993. Płyta ta charakteryzuje się skupieniem tekstów na UFO i science fiction, choć eksplorował też inne eklektyczne tematy, jak na przykład w I Heard Ramona Sing piosence Ramones. Album jest podobny w stylu, zarówno muzycznie, jak i tekstowo, do albumów

Pixies, Bossa Nova i Trump Le Monde. Feldman powiedział później, że pierwszy album połączył jego solową karierę z Trump Le Monde, ale jednocześnie jest to wyspa jak nic innego, co zrobił Black. The New York Times napisał: Thompson zapamiętał cały punk rockowy śpiewnik od czasów The Rolling Stones. W jego rękach jednak agresywne, złowrogie podteksty nabierają ponurej wesołości, gdy rozwodzi się nad obskurnymi portami morskimi i konwentami science fiction, przemieniając się w maniakalnego barmana i upadłego cara. The Indianapolis Star zauważył, że na jego pierwszym solowym albumie brakuje pełnego, miażdżącego punka surf science fiction Pixies, ale Frank Black ma niezbędne tajemnicze teksty, wędrowne rytmy i popową wrażliwość. W 2024 roku magazyn The Independent umieścił Franka Blacka na 6. miejscu na liście 20 najbardziej niedocenionych albumów wszech czasów. Oto utwory, które usłyszymy: Los Angeles, I Heard Ramona Sing, I Hang On To Your Ego, Fu Manchu, Places Named After Numbers, Czar, Old Black Dawning, 10%er, Brackish Boy, Two Spaces, Toast, Instrumental Version, Perry, The Wind High Low, Adelie, Every Time I Go Around Here, Don't You Relam. Personel, jaki brał udział w nagraniu płyty: Frank Black, gitara, wokal, Eric Drew Feldman, bas, klawisze, syntezatory, Nick Vincent, perkusja, instrumenty perkusyjne, dodatkowi muzycy: Joey Santiago, dodatkowa gitara: Dave Sardi, Jeff Morris Tepper, także dodatkowe gitary: Bob Giusti, dodatkowa perkusja: John Linnell, saksofon, i Kurt Hoffman, także saksofon. No to posłuchajmy tej płyty. Frank Black, płyta z roku 1993, zatytułowana Frank Black. I met a man, he was a good man, sailing and shoring, dancing the bait I can't get.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Sprzątaczka wychodzi za mąż za swojego szefa milionera i później odziedzicza po nim miliony. Barbara Piasecka Johnson. Barbara Piasecka wyjechała z Polski w latach 60. XX wieku, aby szukać lepszego życia na zachodzie. Trafiła do Stanów Zjednoczonych, gdzie podjęła pracę jako sprzątaczka w rezydencji Stewarda Johnsona, współzałożyciela firmy Johnson & Johnson. Początkowo jej zadania były skromne, ale szybko zdobyła zaufanie swojego pracodawcy dzięki swojej inteligencji, ambicji i umiejętnościom interpersonalnym. Ich związek rozwinął się z czasem, a w 1971 roku Barbara i Stewart pobrali się. Małżeństwo wywołało niemałe poruszenie, zwłaszcza w kręgach rodziny Johnsona, która nie akceptowała związku z powodu różnicy klas społecznych i wieku. Stewart był starszy od Barbary o 42 lata. Mimo to para pozostała razem aż do ostatnich chwil mężczyzny w 1983 roku. Po odejściu męża Barbara Piasecka Johnson odziedziczyła ogromną fortunę. Stała się jedną z najbogatszych kobiet na świecie, co wywołało długie batalie sądowe z dziećmi Johnsona z poprzednich małżeństw, którzy kwestionowali ważność testamentu. Ostatecznie Barbara wygrała większość spraw sądowych i mogła swobodnie dysponować odziedziczonym majątkiem. Majątek udało się kobiecie powiększyć z 350 milionów do niemal 3 miliardów dolarów. W 2011 roku znalazła się na 393 miejscu wśród najbogatszych ludzi na świecie według czasopisma Forbes.

nie rzucaj we mnie. Wkurwuj śnieżkami. W przeciwieństwie do ciebie ja pochodzę z Afryki.

Z nami koniec, Marlowe, powiedziała nagle, zamrugawszy do lustra długimi rzęsami. Dym z kamela boleśnie zadrapał mnie w serce. Kostki lodu w burbonie zadrżały cichutko.

z nami koniec, Borewicz, powiedziała nagle, strzepując z marynarki niewidzialną nitkę. Stos raportów na stole zaciążył nieznacznie. Pistolet rdzą się pokrył w ułamku sekundy.

nami koniec, Piotrowski. Powiedziała nagle, poprawiając pośpiesznie zbyt mocny makijaż. I wyszła tymi drzwiami, którymi zazwyczaj śmierć wchodzi, przepraszając za zbyt długą zwłokę.

nami koniec, Piotrowski, powiedziała nagle, poprawiając pośpiesznie zbyt mocny makijaż. I wyszła tymi drzwiami, którymi zazwyczaj śmierć

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Cześć, nazywam się Wenus i słuchacie Odlot na Wenus. Witajcie, drodzy słuchacze. Dziś zapraszamy was na niezwykłą podróż dźwiękową przez świat jednego z najbardziej kultowych musicali ostatnich lat. Przygotujcie się zatem na pełną energii i ekstrawagancji audycję poświęconą ścieżce dźwiękowej z filmu Hedwig and the Angry Inch, który został nakręcony w roku 2001 i jest on reżyserii Johna Camerona Mitchella. Film powstał na podstawie sztuki teatralnej, również tego samego reżysera. No i muszę powiedzieć, zanim przysłuchamy z soundtracku, że ów musical jest kwintesencją rocka i opowiada historię genderqueerowej niemieckiej wokalistki, która należy do fikcyjnego zespołu rockowego. Tutaj mam też taką ciekawostkę ze świata muzycznego, że David Bowie był producentem filmu, a uwierzcie mi, że w tej produkcji nie brakuje glam rockowego twistu. Zanim przesłuchacie ten niesamowity soundtrack, bo oczywiście ta audycja ma się składać głównie z dobrej muzyki, z dobrych ścieżek dźwiękowych, a nie paplaninie, to muszę wam powiedzieć, że postać Hedwigi została zainspirowana realną postacią, którą reżyser John Cameron Mitchell spotkał jako dziecko. Ponieważ jego ojciec był generałem dywizji amerykańskiej, który niegdyś dowodził amerykańskim sektorem okupowanego Berlina Zachodniego, zatrudnił niemiecką opiekunkę, która od czasu do czasu dorabiała jako prostytutka w Kansas City. I tą właśnie kobietą się zainspirował John Cameron Mitchell, żeby stworzyć film Hedwig and the Angry Inch. Zaczynamy naszą podróż od pierwszego utworu z filmu, który wraz z jego barwnym, wizualnym światem stanowi niezwykłe doświadczenie dla zmysłów. Proszę, przysłuchajcie Tear Me Down, który otwiera cały musical i z pewnością wprawi was w niezwykły nastrój tej opowieści.

0: Dziękuję, że byliście ze mną podczas tej niezwykłej dźwiękowej podróży. Mam nadzieję, że ścieżka dźwiękowa z filmu Hedwig and the Angry Inch zainspirowała Was i dostarczyła wielu emocji. Zapraszam Was również na... w której będzie odlot na Wenus, jak zawsze, i będziemy wspólnie przesłuchiwać kolejnego soundtracku. Zachęcam Was również do śledzenia mnie na moim Instagramie o nazwie Venus Groove, a także aktywności na social mediach Radia Odzew. Trzymajcie się i bawcie się bezpiecznie. Cześć!
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Cześć, cześć, dzień dobry, witam się z Wami w sierpniu w audycji Osobliwe Dźwięki. Z tej strony jak zwykle Kamil, prowadzący bloga Muzyczne Retrospekcje. Dziś gadania będzie naprawdę mało, bo chciałbym Wam puścić jak najwięcej muzyki, a jak wiadomo audycja ma limitowany czas, a jeden z utworów, który chcę Wam puścić, ma aż 21 minut. Tak, dokładnie tak. Tak więc szkoda czasu na gadanie, lecimy z muzyką. Właśnie wysłuchaliście zespołu Gilgamesh z Japonii, utwór Smash z ich rewelacyjnej epki Reason for Cry, a teraz posłuchamy sobie Ministry i Goddamn White Trash. I co, wybieracie się na ten pożegnalny koncert w warszawskiej progresji, organizowany przez Knockout Productions, bo ja na pewno nie odpuszczę takiej sytuacji, żeby po raz ostatni zobaczyć Ala Jorgensena na scenie. Posłuchajmy Ministry. We need your help. I'm talking, of course, about extremism and extremist ideology. Views and conduct run counter to everything which can actually tear at the fabric of who we are as an institution. An institution. An institution. An institution. We need your help.

Jeżeli chodzi o bilety na Ministry w Warszawie, to radziłbym nie zwlekać, bo myślę, że mogą rozejść się naprawdę szybko. Dobra, cała dzisiejsza audycja będzie trochę tak w duchu industrialnego grania i lecimy z kolejnym zespołem Fear Factor z pierwszego, dla mnie chyba najlepszego ich albumu Soul of a New Machine, Crisis.

Pomimo upływu tak wielu lat, ta płyta nadal ma swoją unikalną atmosferę i klimat, której Fear Factor już nigdy nie powtórzyło. A szkoda. Dobra, lecimy z kolejnym zespołem, a będzie to Combi Christ. Jeżeli ich kojarzycie, to wiecie, że dla nich mieszanie stylów jak industrial, alternatywa, ADM i nawet gotyk to chleb powszedni. Tak więc posłuchajcie utworu Compliance, który uważam, że naprawdę to nie jest z tej najnowszej płyty, tylko z tej wcześniejszej, która moim zdaniem przeszła troszeczkę tak niezauważenie, a szkoda, bo naprawdę fajny, ciekawy materiał. Zresztą posłuchajcie sami.

Teraz odrobinkę zwolnimy i posłuchamy sobie ballady zespołu Filter z płyty The Amalgamat, a będzie to utwór The Missing.

Na zakończenie tego segmentu audycji Osobliwe Dźwięki przygotowałem dla Was utwór z ostatniej, jaką wydał zespół Spineshank płyty Exit Wounds Acceptance. Uważam, że cała płyta, jak i właśnie ten utwór spotkały się z lekkim niedocenieniem. Wszyscy spodziewali się drugiego The High of Colossness, jednak kiedy zespół nagrał swoją ostatnią jak do tej pory płyty, to był Anger, Denial, Acceptance, to powiem szczerze, jakoś tak fani byli zawiedzeni, ale niektórzy po latach stwierdzili, że to był nawet niezły album. Ja od początku go lubiłem i dziś uważam, że po latach naprawdę się broni i jest tam kilka takich perełek, jak właśnie ten, który wam zaraz puszczę. Exit Wounds, Acceptance, zespół Spineshank.

Choć mogłoby się wydawać, że ten utwór jest urwany bądź też niedokończony, takie dokładnie jest zamierzenie zespołu i w taki sposób kończy się płyta Anger, Denial, Acceptance. Moim zdaniem to sprawia, że mamy takie pewne niedopowiedzenie, zakończenie z urwaniem, które dodaje do atmosfery tego już niepokojącego i trochę depresyjnego utworu. Świetna płyta, którą naprawdę polecam sobie posłuchać. Ale dobra, nie gadamy już więcej, bo drugi segment audycji chciałbym poświęcić zespołowi, o którym już rozmawialiśmy w jednej z audycji, a będzie to nasz polski Contagion. Contagion grają muzykę idealnie pasującą do dzisiejszej audycji. Industrialną, ciężką, taką z groove'owym zacięciem i niepokojącym klimatem, atmosferą i dokładnie właśnie o to chodzi. Teraz właśnie chciałbym Wam puścić utwór, który zapowiedziałem na początku, 21 minut świetnej muzyki, utwór Everything in Vain ze splitu Szpont. Zapraszam i miłego słuchania.

Przyznacie, że niezła muzyczna podróż, prawda? Dalej lecimy z utworami od Contagion i będzie to mój osobisty faworyt nagrany w nowej wersji The End of Every World. Rewelacyjny utwór z taką niepokojącą atmosferą.

0: Był to ostatni utwór dzisiejszej audycji. Z tego miejsca chciałbym się z Wami pożegnać, życzyć udanego ostatniego miesiąca wakacji. No i co? Słyszymy się we wrześniu. Miejmy nadzieję, że będą jakieś ciekawe premiery, żebym mógł Wam zaprezentować we wrześniowej audycji. Teraz trzymajcie się ciepło i bezpiecznie. Do usłyszenia za miesiąc. Hej!
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

brzęk żelaznej kurtynki na antence radio Odzew. Z wami Sergiej. No a przywitał nas Dinasonic z nowym Easy Play End of Hype Hopes. No a dalej Sneeze Banquet More Blood.

się piękna low-fi estetyka post-punku tego zespołu. To nawet nie zespół, to jest jednoosobowy projekt gościa Sneeze z New Yorka. Płyta More Blood okazała się 2 lutego na wytwórni Note Brigand. Żeby bardziej się zapoznać z tym projektem, zachęcam do obejrzenia teledysku Commonplace. Słuchamy.

Płyta Big Smile przez dziewczyny została samodzielnie nagrana w domu, samodzielnie zmiksowana, zmasteryzowana i również wydana czerwona limitowana wersja winilu. Później w lutym Idiotape Records również wydała kasetę, no i płyta również w wersji cyfrowej są dostępna na ich Bandcampie.

wystarczy nam już tego pięknego śpiewu zespołu Lee Clash, płyteczkę Big Smile, no a dalej moje ulubieńcy z Chicken Attack Records, zespół Money.

Easy Play o nazwie Hegemony okazał się 10 lutego na już wspomnianą przeze mnie Chicken Attack Records. Płyta wyróżnia się bardzo tym, że ma bardzo upolitycznione teksty.

No i tak to jest, że 90% zespołów, które są w audycji Brzęk Żelaznej Kurtyny, zazwyczaj nie ma żadnych opisów lub jakiekolwiek informacji o nich, ale o tym zespole znalazłem info takie, jakie ja bym chciał, żeby było napisane o moim zespole, kiedy miałem 16 lat. Mnie okazujące ich zdolność do tworzenia muzyki, która nie tylko angażuje słuchacza energetycznym brzmieniem, ale także skłania do refleksji nad otaczającym światem. Bożeż, jakie to piękne, serio.

Dobra, żegnamy się z politycznymi gangsterami z Bristolu, Mune i płyteczką Hegemony. Dalej lądujemy już tu w Polsce, a dokładnie w Szczecinie. Jest z nami Kilof.

trzecia płyta zespołu Kill of Spitzhacke, oczywiście wydana na wytwórni Syf Record. Co ciekawe, uczestnicy zespołu dalej są zamaskowani i nie wiemy, kim oni są, co dodaje dodatkowego mrocznego uroku i tak dosyć ponurą i mroczną muzykę.

Najfajniejsze w całej historii jest to, że cały Syf Rekord, jaki zespół Killów powstał podczas pandemii, czyli punkowcy nie lubią nudy lub nuda daje im napęd dobry. Bardzo się cieszę również, że zespół można będzie zobaczyć na Creepy Punk Showcase już w tym roku. I cieszę się, widzimy się na pewno tam. Jeszcze jeden może utworek tego zespołu i lecimy dalej, bo Syf Rekord wydał też kolejną nowość, ale to już troszeczkę później.

No, to jeszcze raz dla wszystkich. Zespół Kilof, super fajna wytwórnia ze Szczecina, Syf Records, i to była płyta Spitzhacke. No a dalej w stronę rock'n'rollu zespół Slocks.

Zespół Slox już działa aż z 2015 roku. Bardzo fajnie miesza takie gatunki jak no wave i rock and roll. Bardzo polubiłem ten zespół. W sumie znalazłem nawet ten zespół, bo tu gra jeden z moich ulubionych bas gitarzystów, Tony Machete.

No i o samej płycie. Płyta Viper. Ogólnie zespół zawsze współpracował z Voodoo Rhythm Records, którego w ogóle nie znam, ale ta płyta o nazwie Viper wydała na Goodbye Boozy Records, włoskiej wytwórni, której naprawdę bardzo lubię, bardzo szanuję i w sumie bardzo się cieszę, że zgarnia takie dobre zespoły, którym pomaga się rozwijać. Burn, baby, burn.

Kurde, no jak zawsze z tym czasem leci i goni, a ja jeszcze mam płyty, dwie sztuka do pokazania. Jak można pokazać płyty? Do posłuchania. No więc to byli zespół Slok z płytą Viper. No a teraz mocniejsze brzmienie Multilators i przyjdziemy do ostatniej niespodzianki. Słuchamy. It's alive. It's moving. It's alive. It's alive.

No i nazwa płytki Have Seen the Horror of the Future wydano na Hozak Records, a ta wytwórnia jest bardzo znana, w sumie też wszyscy muszą znać, która współpracuje DOC z Tisegal. No i jeszcze jeden utworek i przejdziemy do następnego zespołu.

To był zespół The Mutilators z płytką Have Seen the Horror of the Future. No a dalej niespodzianka od Cyf Records, jednoosobowy projekt Przypał.

0: do kiedy rana się zagoi.
1: Do wesela, do wesela. Do wesela, poproszę na siebie. W Warszawie, poproszę na siebie.

0: Pan Artur wygrał.
1: To jest pierwsza płytka otóż do dobrego wykonawcy Przypał, która jest dostępna na wytwórni Syf Records na Bandcampie, również w fizycznym wydaniu na kasecie. Zachęcam, rzućcie troszkę dla wykonawcy. Zawsze fajnie wspierać i patrzeć, jak oni się rozwijają.

No już tak dzisiaj pierdolę i ze wszystkimi się zagaduję, że zapomniają się pożegnać. Z wami był Siergiej Brzęk, Żelaznej Kurtynki, Radio Odzew. Do usłyszenia we wtorek. Cześć.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Kazimierz Orłoś gra w milczenie.
2: Uważaj, nie dziecko. Kura.
3: No przecież widzę.
4: Wiesz, Li, przekonałem się, że kura ucieka przed sygnałem. To znaczy ucieka na dźwięk, na głos. Jeśli jechać bez trąbienia, zaczyna uciekać w ostatniej chwili, często ginie pod wozem. A inaczej krowy zupełnie nie reagują na sygnał.
2: Krowy są tak głupie, że nie reagują nawet na widok samochodu. Wiesz przecież.
4: Tak, znam twoje uprzedzenie do krów. No i to było.

0: jej niedobry mąż niedźwiadek udali się do lasu na grzyby. A pod lasem była łąka, a na łące pasły się krowy.
1: A no, słucham.
0: Dzieci idą.
1: Przecież widzę. No.
0: No i kiedy już mieli wejść do lasu, Li zobaczyła jeszcze jedną krowę. Łeb tej krowy wystawał z krzaków, a reszta była ukryta w gałęziach.
1: Tak, no, słucham.
0: I wtedy Li...
1: Nie proszę opisać, jak wyglądał łeb krowy.
0: No, był raczej duży.
1: Otóż to nawet wyjątkowo duży. Zaznacz także, jaki był nos.
0: Nos był zaopatrzony w kółko.
1: Dobrze. Czy te szczegóły zwróciły uwagę Li?
0: Li zbierała kwiaty i nie zwracała uwagi na drobiazgi.
1: A co było potem?
0: Li chciała krowę pogłaskać. Wyciągnęła rękę, a wtedy krowa sapnęła bardzo groźnie i Li krzyknęła: niedźwiadku, to jest chyba byk.
1: Och, Lili, to była cudowna scena. Zaczęłaś uciekać, kiedy on sapiąc i łamiąc gałęzie wyszedł z krzaków. W luku wiązany do szyi ciężki drąg, pamiętasz? Zaryczał, nagle aż zadudniło, jak w studni. Och, jak ty uciekałaś wtedy. Jaka byłaś zabawna, mała, przestraszona dziewczynka.
0: Powiedz, a ty nie bałeś się ani trochę?
1: Przecież widziałam, że nadbiega pastuch.
0: Powiedziałeś to tak spokojnie. Nie bój się. A gdyby nas zaatakował?
1: O nie, to był młody byk. Sam fakt, że pas się na łące razem ze stadem.
0: Uważaj! No uważaj! Dlaczego przejechałeś tak blisko? Że on był pijany.
1: No to niech nie pije, bydlak.

0: czasem myślę, czy ty rzeczywiście nigdy się nie boisz? Wiesz, kiedy mi naprawdę zaimponowałeś?
1: Nie. Nie zgadnę, mów.
0: Chyba w zeszłym roku, w czasie tej burzy, kiedy na Bełdanie porwało nam żagle i kiedy piorun uderzył w jacht obok, a ty się śmiałeś. A,
1: no nie chciałem, żebyś wiedziała, że się boję. Bałem się także. A tego lata nie bałaś się burzy? Przypomnij sobie.
0: No tak, ale była mniej groźna. No, zresztą byliśmy w lesie, nie na wodzie. W tym małym, drewnianym domu.
1: Pamiętasz? A pamiętasz, jak nazwaliśmy ten domek?
0: Domkiem wśród burz i wichrów. Albo domkiem, choć burza huczy wkoło nas.
1: Kiedy byłem szczęśliwy wtedy, wiesz? Ta okiennica łomotała, błyskało, krople deszczu leciały przez wybitą szybę, pachniało...
0: Sianem.
1: Żywicą.
0: Kury.
1: Przecież widzę. Li, powiedz, dlaczego zawsze potrafisz zepsuć nastrój? Jesteś inteligentna, cenię twój umysł. Czasem myślę tak, że jesteś wrażliwa. I nagle w takich chwilach potrafisz zepsuć wszystko jednym słowem.
0: Jakim słowem?
1: No tymi kurami teraz. Byłem znów z tobą podczas sierpniowej burzy o zmierzchu, w opuszczonym drewnianym domku w środku puszczy, a ty nagle kury.
0: Przepraszam, niedźwiadku.
1: I wtedy także coś takiego powiedziałeś. Leżeliśmy na sianie pod oknem, wdychaliśmy zapach deszczu, patrzyliśmy przez wybite szyby na gwiazdy, a ty powiedziałaś, pchła mnie ugryzła.
0: Wybacz, niedźwiadku. Uważaj, dzieci.
1: Widzę. Słuchaj, zjemy coś w tym miasteczku? To jest mała restauracja. Pamiętasz, jedliśmy tam w zeszłym roku obiad?
0: Nie jestem głodna.
1: Zastanów się, teraz będzie z 50 kilometrów pustych, a potem te nędzne, kurpioskie wioski.
0: Wytrzymam do końca. Zresztą mamy kanapki. Wolę stanąć gdzieś w lesie.
1: Jak chcesz.
0: Uważaj!
1: Widzę.

0: miejscach na krótkich odcinkach można nie liczyć.
1: Nie, nie, stań!
2: Nie, wariatko, co ty robisz?
1: Puść!
2: To oszalała Lidia, dziewczyno, wysiadać w biegu, co ci się stało?
0: Mam na żarty. Lili, kochani.
1: Ja nie chcę. Nie chcę tędy jechać. I ty dobrze wiesz dlaczego.
0: Nie wiem, Li. Nie wiem.
1: No przypomnij sobie. Wiesz. W zeszłym roku. Dokładnie o tej samej porze wracaliśmy tędy. Tak samo powiedziałeś wtedy, że trasa jest krótsza o 20 kilometrów i że droga pusta.
0: Być może, że tak powiedziałem, bo to jest prawda. Jest krótsza.
1: Przypomnij sobie. Dom pod lasem. Pół godziny jazdy od tego miejsca. Pusta droga. Rzeczywiście nikt chyba tędy nie jeździ, a ty jechałeś szybko. Nic nie pamiętasz? Niedźwiadku, nie udawaj. Ja wiem, że ty wiesz. I ty wiesz, że ja wiem. Możemy skończyć z udawaniem. Ja o tym myślałam bardzo często. Do znudzenia. Przez cały okrągły rok.
0: Li, uspokój się na litość boską. Co ci się stało? Czy ty myślisz o tym chłopcu, który wybiegł na drogę i upadł, ponieważ przejechaliśmy zbyt blisko?
1: Tak.
0: Co ty sobie wyobrażasz, Li? Naprawdę o tym myślałeś?
1: Wiesz dobrze, co się stało. Wiesz, że mogłeś go zabić. I nie zatrzymałeś się. Nawet nie obejrzałeś się ani razu.
0: Przecież zaraz wstał.
1: Nie. Nie wstał. Leżał na drodze, póki nie straciliśmy go z oczu.
0: Skąd wiesz? Ja się nie odwracałem.
1: Ale ja się odwracałam. 3 razy. Powiedziałam... Niedźwiadku. I ścisnęłam cię za łokieć. A ty patrzyłeś w lusterko.
0: Ale nie na chłopca. Ponieważ nic więcej nie powiedziałaś, myślałam, że wszystko w porządku, że wstał zaraz i pobiegł za królikiem.
1: Widzisz? Pamiętasz nawet, że gonił królika.
0: No nie bądź zabawna, Li. Nie sądź mnie. Czuję się jak oskarżony przed sądem.
1: Zawadziłeś go lewym błotnikiem.
0: Nie przesadzaj, nie poczuliśmy najlżejszego wstrząsu. Po prostu pęd powietrza odrzucił chłopca na bok.
1: Upadł na wznak. Musiał mocno uderzyć głową o asfalt. Dlaczego nie stanąłeś?
0: Bo nic nie powiedziałaś. Myślałem, że w ogóle nie zwróciłaś uwagi na ten fakt.
1: Niedźwiadku, ja nie chcę tędy jechać.
0: Ależ Li, pomyśl. To niepoważne, to śmieszne. Przecież naprawdę nic nie mogło się stać, gdybym zawadził go zderzakiem, gdyby wleciał na maskę, gdyby go odrzuciło daleko. Przecież nic takiego nie miało miejsca. Czego mamy się obawiać? O czym ty mówisz?
1: Po co tu skręciłeś? Naprawdę chodzi ci o te 2 litry benzyny, jakie zaoszczędzimy?
0: Dosyć i bardzo cię proszę, stajesz się nudna.
1: Myślałam, że zdobędziesz się na trochę taktu i ominiesz to miejsce. To ty złamałeś porozumienie.
0: Jakie porozumienie? Na litość boską, o czym ty mówisz?
1: Nie udawaj. Przez cały rok nie mówiliśmy na ten temat ani słowa. To było milczące porozumienie. Ty je złamałeś, skręcając tutaj.
0: Li, myślałem sobie, że te wakacje były najlepsze z wszystkich, jakie dotychczas spędziliśmy razem. Myślałem, że jestem człowiekiem szczęśliwym, bo mam ciebie, kocham cię, a ty mnie. I to także, że należymy do nielicznych ludzi pozbawionych trosk, dla których życie nie jest jednym pasmem udręki, ale przeciwnie, jest jak wesoły, kolorowy film. Co ty chcesz zburzyć? Co ty chcesz zniszczyć? Zastanów się, po co?
1: Dobrze, dobrze, nie mówmy na ten temat więcej. Zawróć tylko. Bardzo proszę, jedźmy dłuższą drogą. Ja nie chcę. Ja nie chcę widzieć tego domu. Ja nie chcę patrzeć na tę pustą drogę. Zobaczyć tam kogoś w drzwiach czy w oknie. Myśleć w chwili, kiedy będziemy jechać tamtędy, że chłopca może już nie być. Proszę.
0: Nie, Li, pojedziemy właśnie tędy. I co więcej, staniemy koło domu pod lasem, wysiądziesz ze mną i pójdziemy dowiedzieć się, co stało się z chłopcem. Jeżeli tak stawiasz sprawę, to ja muszę to wyjaśnić.
1: Żartujesz chyba.
0: Nie, nie żartuję. Zobaczysz, że ten sam mały otworzy nam drzwi, zobaczysz.
1: Nie, ja nie chcę. Tak to możemy sobie wyobrażać, że on jest, że żyje. A jeśli się okaże inaczej...
0: Lili, zastanów się, co ty wygadujesz!
1: Możemy stracić złudzenia, zniszczyć naprawdę wszystko.
0: Dosyć, Lili, dosyć, natychmiast tam jedziemy. Wiesz, że ja się nie cofam nigdy. Postanowiłem i nie ma dyskusji.

0: ty masz fantazję, żeby cały rok o tym myśleć, zdumiewająco. Dlaczego nic nie mówiłeś?
1: Dlaczego się nie zatrzymałeś? Przecież widziałeś, że upadł.
0: Możemy tak do znudzenia powtarzać to samo, dlaczego nie zwróciłaś mi uwagi na ten drobny fakt. Zatrzymałbym wóz na pewno, wystarczyło tylko słówko. Ale ty milczałaś.
1: Twoje milczenie było ważniejsze. A wiesz, co sobie myślałam wtedy? Wiesz? Przypomnieć ci?
0: Mów.
1: Otóż myślałeś o własnej nieostrożności, o własnej winie. Jechałeś zbyt szybko w pobliżu tego domu. Myślałeś także o wszystkich kłopotach, jakie spadłyby na twoją głowę z powodu jednego głupiego, nikomu nieznanego chłopca z zapadłej wioski. Myślałeś o zabrudzonych krwią obiciach foteli w samochodzie, o posterunku milicji w powiatowym miasteczku, o spisywaniu niezliczonych protokołów i ciągnących się w nieskończoność godzinach przesłuchań. Myślałeś o szukaniu miejsca w szpitalach, o rozmowach z rodzicami tego chłopca, o przeliczeniu jego kalectwa czy śmierci na pieniądze. Myślałeś o tych wszystkich kłopotach trwających miesiącami, o telefonach, o nagłym wielkim wstrząsie, który mógłby zburzyć twój święty spokój.
0: Podziwiam twoją fantazję.
1: Chyba trochę przestraszyłeś się, że mogłeś jednak zabić.
0: Co jeszcze?
1: To wszystko.
0: Dziękuję ci. Dziękuję ci, kochana moja dziewczyno, za szczerość. Nikt nigdy tak szczerze nie powiedział mi, co o mnie myśli. Nikt nigdy nie nazwał mnie mordercą. Ze swojej strony mogę nazwać cię głupią, rozhisteryzowaną babą, wariatką z urojeniami. Ja nie wiem doprawdy, z czego to się wszystko bierze. Gdybyś była starą panną, to powiedziałbym, że z braku kontaktów seksualnych. Ale przecież nie brak ci tego.
1: Miły jesteś, nie ma co. Uważaj! Kury, to ten dom.
0: Przecież widzę, nie jestem ślepy.

0: Nie ma nikogo, wracamy.
1: Tak łatwo ustępujesz?
0: No a co mam robić? Chcesz tu tkwić do rana? Zresztą proszę bardzo, mnie się nigdzie nie śpieszy. Nie jestem zmęczony.
1: Ktoś idzie.
2: Kto tam?
0: To my, panie gospodarzu, turyści. Chcemy prosić o wodę. Dzień dobry. Dzień dobry, dziadku. Zabrakło nam herbaty w termosie. Można trochę gorącej wody u was dostać? A,
2: proszę, panie, proszę, wejdźcie, bardzo proszę. Siadajcie, siadajcie państwo, bardzo proszę. Żona poszła na nabożeństwo wieczorne, a ja stary zdrzemnąłem się. Wybaczcie, że nie słyszałem pukania, gdyby nie pies. A klucze, a będziesz ty cicho. Ale rozczekał się psina. Nie lubi obcych.
0: Dobry pies. Pilnuje domu. No cóż to, sami tak, dziadku, gospodarujecie pod lasem?
2: A sami. Już człowiek przyzwyczaił się do tego, już byłoby między ludźmi źle. To dajcie, panie, tę butelkę.
0: A to termos.
2: No to dajcie, panie, ten most. Ile wam wody potrzeba? Do pełna?
0: Może raczej pół. Tak. Macie, dziadku, wrzątek?
2: A nie, ciepła tylko. Ale zaraz dorzucę do pieca, to będzie wrzątek.
0: To może nalejcie potem tak ze 3/4, znaczy trochę więcej niż pół. A żona w samochodzie zaparzy herbatę.
2: Gdyby kobieta była, ugościłaby was państwo. Skrzyczy mnie, że po garnkach chodzę.
0: A nie trzeba, dziadku, nie trzeba tego. Zaraz pójdziemy, jak tylko ten wrzątek będzie.
2: Aha. To wy, panie, z tych czasów pewno wracacie.
0: Tak, znaczy z urlopu wracamy. Z wakacji. Byliśmy prywatnie raczej, a teraz wracamy do miasta. Zapalicie sobie dobrego papierosa.
2: Dziękuję, chętnie. A jak tam jest w tym mieście, panie? Jak wam się żyje?
0: Dziękuję, dobrze. Dobrze, człowiek jakoś się przyzwyczaił, jak wy, do tej samotności tutaj. A już bez tego miasta byłoby źle.
2: Tak, święta prawda. Zawsze człowiekowi najlepiej tam, gdzie żyje. O,
0: racja, dziadku, racja. A nikogo tu nie macie z sobą? No, dzieci, wnuków?
3: Mają państwo dzieci?
2: A, tak. Córkę mamy w Warszawie.
3: Ale tutaj, w domu, nie macie nikogo? Dziewczynki, chłopca?
2: Ano, był chłopiec, proszę pani. Był.
3: Był?
2: Mieliśmy tu chłopaka, syna córki, co wyjechała do miasta. Z miasta go sobie przywiozła i zostawiła nam na wychowanie. Wiecie, jak to jest dzisiaj. Trochę wstyd kobiecie z dzieckiem bez męża. Miły był chłopaczek. Chętny do wszystkiego, bystry. Nauczyciel w szkole go chwalił.
3: Dlaczego mówi pan był? Nie ma go już tutaj?
0: Pewnie matka go zabrała.
2: Nie, panie. Nie matka go zabrała. Nie ma go ani tutaj, ani nigdzie. Może tam w niebie jest, jeśli jest niebo nad nami. Kto wie, jak z tym niebem jest naprawdę, co? Nie żyje, panie. Rok akurat mija, jak umarł. Na drodze go znaleźliśmy. Leżał koło domu, niedaleko stąd. Może go jakiś samochód uderzył albo motor. Pusta droga u nas, mało kto chodzi, mało kto jeździ. Nikt nie dojdzie prawdy. Wróciliśmy ze starą z nabożeństwa wieczornego, a on sobie na drodze leżał. I tak. i nie ma chłopca. Nie ma, panie, i nie będzie. Nie, nie, nie, króliki chował. Wtedy, panie, musiał biec za którymś przez drogę, bo wszystkie pouciekali z klatki. Już ich nawet nie szukałem, bo po co, no, po co, po co, no. Wzięliśmy go na ręce ze staru, przynieśliśmy do izby, cucili, ale gdzie tam, ani zipnął biedaczyna, ani słówka już nie powiedział, ani słówka. I tak to jest, panie, człowiek żyje, jest, a potem nie ma go nagle. I co? I dobrze. Normalnie. Pewno, że żyć bez końca nie można. Tylko, panie, myślę czasem, że i śmierć może być sprawiedliwa albo nie. A ta nie była sprawiedliwa. Za wcześnie przyszła. Za wcześnie. Stara plakała po nim. Do dziś nie może zapomnieć. Rok minął, a nie ma dnia, żeby nie westchnęła. Żeby był Maruś, inaczej byłoby. Oj, inaczej. Ja jej mówię czasem, no, że kto wie, mógłby też zmarnować się chłopak jak tylu innych. Bo co teraz tych chłopaków obchodzi, panie? Wódka, dziewczyny, wódka. Dziewczyny, wódka. Pewno, pewno dobry był chłopak, bystry, chętny do wszystkiego. W szkole nauczyciel go chwalił. Żal, panie, żal, żal. I tak było. Powiozłem go do miasta, w nocy do szpitala dojechałem, a lekarz tylko spojrzał na mnie i mówi: kogoś mi dziadku przywiózł? Po co? Ja mu na to wnuka przywiozłem, panie doktorze. A lekarz tylko pokiwał głową. Mieliście wnuka, dziadku, i już nie macie.
0: Tak. Smutna historia. Przepraszam, że spytałem o to.
2: Nie szkodzi, nie szkodzi, nie szkodzi. Przecież nie wiedzieliście.
0: No, no co, Lili, pójdziemy już. Późno robi się, a przed nami jeszcze kawał drogi.
2: Zaczekajcie państwo. Zaraz kobieta wróci z nabożeństwa, to was ugości.
0: Nie, nie, nie możemy, dziadku, nie możemy. Musimy wracać przed nocą. Ile kosztuje woda?
2: Woda? Co wy, panie? U mnie woda za darmo.
0: No tak. Tak, to ile za fatygę?
2: Panie, chyba żarty sobie robicie.
0: Nie, może choć 100 złotych, może więcej, no. Weźcie, dziadku, my nie zbiedniejemy.
2: Zabierzcie, panie, pieniądze. U nas woda za darmo.
0: Tak, no to dziękujemy, dziadku, bardzo. Dziękujemy. Chodźmy, Li.
2: Do widzenia. Do widzenia z Bogiem.

I wiesz, cały czas się zastanawiałem, czy Ewa i Kajtek już wrócili, ciekawe. Czy byli w Dubrowniku, jak myślisz? Dlaczego nie chciałaś z nimi jechać? No, ja wiem, że było trochę mało czasu, ale może zdążyłbym jeszcze załatwić paszporty. W przyszłym roku pojedziemy do Jugosławii. Nie będę się pytał o nic. Postanowiony.

0: No dziś wieczorem trzeba będzie do nich zadzwonić. Może już są. Kajtek będzie gadał jak zwykle, wyobrażam sobie. Swoją drogą to duża wada, ta gadatliwość. Czy ty lubisz gadatliwych mężczyzn? Nie zamykaj oczu, nie zasypiaj. Jeszcze 100 kilometrów przed nami. Musisz coś mówić. O zmierzchu zawsze ogarnia mnie senność. Kiedy prowadzę wóz, możemy wylądować na drzewie. Co to tak strzela w silniku? Słyszysz, trzeba będzie dać wóz do przeglądu. Kiedy to ostatni raz był w warsztacie, nie pamiętasz? Chyba w czerwcu. Może nawet w maju, wtedy jak przeczyścili gaźnik. Myślę, że niedługo zmienimy wóz. Co byś powiedziała na Fiata 850? Może dostanę przydział, wiesz? Nie mówiłem ci, ale miałem już kilka rozmów na ten temat w ministerstwie. Ciężko jest z przydziałami, ale może dla mnie zrobią wyjątek. Minister dostaje do dyspozycji kilka wozów. Nie śpisz, nie? Chcesz, żebym zatrzymał wóz? Lubiłaś wdychać wieczorne powietrze, pamiętasz? Chodziliśmy nad jezioro, potem w głąb lasu, na polanę, gdzie pasły się sarny. Mówiłaś, że wdychasz zapach ich sierści. Śmiałem się wtedy. Pamiętasz? Patrz, las się już kończy. Już mijamy puste miejsca. Zaraz będzie osiedle. Lili, Lili, nie śpi. Nie śpi. Oto i dom. Myślisz już o kąpieli w wannie? Powiem ci, że ten nasz kemping był trochę taki męczący. Pod koniec wytrzymać dłużej niż 3 tygodnie byłoby za ciężko, prawda? Tak, Lili, zjemy kolację w domu. Słuchaj, może coś jeszcze kupić do jedzenia po drodze, co? Bo nic przecież nie ma w lodówce. A propos, czy wyłączyłaś lodówkę przed wyjazdem? Wyłączyłaś? Li, co z tą lodówką? Głupio byłoby zużyć niepotrzebnie tyle prądu, nie, ale znając twoje zwyczaje, nie zdziwiłbym się. Co to za wioska?
1: Uważaj, pies.
0: No więc powiedz teraz, co z tą lodówką?
1: Wyłączyłam na dźwiadku.
0: Na pewno?
1: Na pewno. Na pewno nie dźwiadku. Możesz być całkiem spokojny.
2: Gra w milczenie. Wystąpili kobieta Aleksandra Śląska, mężczyzna Zbigniew Zapasiewicz, dziadek Józef Maliszewski. Realizacja akustyczna Sławomir Pietrzykowski, reżyseria Zbigniew Kopalko. Premiera słuchowiska odbyła się w 1971 roku.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Dowdzirt i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół The Smiths. Współgranie mroku i światła, kąśliwych tekstów Morrisseya i jasnych gitar Mare sprawiło, że zespół przetrwał przez kolejne pokolenia brytyjskich muzyków indie, mówi Connie Constance. 28-letnia muzyk z Watford uważa The Smiths za jeden ze swoich największych punktów odniesienia, jeśli chodzi o brzmienie gitary, obok The Clash. Brzmienie ma całą negatywność, którą moim zdaniem Brytyjczycy po prostu mają naturalnie, mówi. Ma tę chropowatość, nie przeszkadza mi to, narzekanie, a jednocześnie piękną warstwę na wierzchu, która sprawia, że wszystko wydaje się być w porządku. Chociaż Constance po raz pierwszy zetknęła się z The Smiths jako dziecko, dopiero później zdała sobie sprawę, jaki wpływ wywarli na wszystkie inne zespoły, których słuchała dorastając. Słuchałam ich wcześniejszych utworów i myślałam sobie od tego momentu: o mój Boże, ten dźwięk jest tak wpleciony w cały brytyjski indie rock. Burmistrz Greater Manchester Andy Burnham, wieloletni fan The Smiths, wspomina, że zespół pojawił się w czasie, gdy północno-zachodnia Anglia była prawdopodobnie w najgorszym momencie w niedawnej historii. Wydawało mi się, że powtarzającym się motywem w tekstach Morrisseya jest to, że można aspirować do czegoś więcej. Nie trzeba być pociągniętym w dół przez swoją sytuację lub okoliczności. W oczach Burnhama zespół nadał regionowi rzadkie poczucie prestiżu. Kiedy poszedłem na uniwersytet, ludzie pytali: widziałeś The Smiths? I myślałem: okej, mam coś, czego chcesz, co było ważne pod względem budowania poczucia pewności siebie i ambicji. Richard King, autor książki How Soon Is Now, The Mavericks and Mad Men WHO Made Independent Music 1970.

1975 do 2005, mówi, że Smithowie stworzyli wzajemną wymianę myśli z fanami, która wydawała się świeża. Morrissey nie był nastolatkiem, ale zdawał się wiedzieć, jak wyrazić skrajności okresu dojrzewania, a było bardzo mało osób, które to potrafiły, mówi. W każdym wydaniu było poczucie hojności i wartości, okładki ze zdjęciami, używany ton, strony B, wszystko, co robili, miało tę wartość, której nie można znaleźć nigdzie indziej, i wydawało się, że pochodziło to bezpośrednio od zespołu. Oznaczało to, że emocjonalne zaangażowanie, które włożyłeś jako nastolatek w piosenki i ich znaczenie, czułeś, że ta inwestycja została zwrócona przez zespół w ich kontroli jakości i wyglądzie. Dzisiaj zapraszam do posłuchania płyty z roku 1984 The Smiths. Oto utwory składające się na album. Real Around the Fountain. You've Got Everything Now. Miss Rebel Lie. Pretty Girls Make Graves. The Hand That Rocks the Cradle. Still Ill. Hand in Glove. What Difference Does It Make? I Don't Owe You Anything. I na koniec Suffer Little Children. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia. Mówił Krzysztof Dowdzirt.